Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Zaśka odwróciła się od biurka i bawiąc się czułenkiem na czubku stopy, powtórzyła z naciskiem, jakby była przynajmniej kierowniczką Leny. Nie wychodź. Komisarz Rosa kazał mi przekazać, że jak się pojawisz, chciałby z tobą pomówić. To ty umiesz gadać? Zdziwiła się Lena. Zachrzanie, Aśka, bo czas ucieka. Jak będziesz traciła cenne minuty na pogaduszki ze mną, zostaniesz po godzinach. Donosy same się nie napiszą. Mówię poważnie. Aśka wcale się nie obraziła. Komendant zadecydował, że szef Wydziału Kryminalnego osobiście się do ciebie pofatyguje. Weź, bo się posikam ze strachu, przerwała jej Lena. Naprawdę przyjdzie do nas sam Marcin Rosa? Nie wierzę. Jaja sobie ze mnie robisz, szydziła. Rozejrzała się po pokoju. Ty posprzątałaś? Wykrzyknęła i wybuchnęła śmiechem. Gdzie stare papiery z parapetu? I nie ma pustych segregatorów. Co z nimi zrobiłaś? Było ich chyba z milion. Zajrzała do swojego kosza, a potem wlazła pod biurko. Wyniosłaś nawet śmieci i wszystkie pudełka po chińskim żarciu. O matko, schowałaś też moje klapki z Biedronki. Sięgnęła po sztucznego kaktusa. I przyniosłaś nową durnostojkę. Serio? Twoje kapcie są w szafie pancernej. Aśka wykrzywiła usta w grymasie obrzydzenia. Pod dokumentami. Trochę się brzydziłam ich dotknąć, ale zawinęłam w reklamówkę. Uznałam, że wolałabyś, żeby komisarz Rosa ich nie oglądał. Niech wie, że tutaj przebywają kobiety. Może ciebie to dziwi, ale w czystym pomieszczeniu przyjemniej się pracuje. Teraz już Lena trzęsła się ze złości. No nie wierzę. Patrzcie, jaki pracownik miesiąca. Szkoda, że firanek nie zawiesiłaś. Szef kryminalnego przychodzi na inspekcję, to musi być tip-top. Drwiła, kontynuując kompletowanie wyimków z akt, które chciała przedstawić na odprawie. Ostentacyjnie nie zwracała już uwagi na koleżankę. Aśka więcej się nie odezwała. Wlepiła wzrok w monitor i tylko co jakiś czas spoglądała na zegarek. Kilka minut później Lena była gotowa do wyjścia. Sięgnęła jeszcze do torby leżącej pod biurkiem, żeby zabrać swojego Aikosa. Grzebała w niej chwilę, bo zawieruszył się między szpargałami, ale znalazła go wreszcie w bocznej kieszonce razem z pudełkiem zapasowych wkładów. Kiedy się podniosła, ze zdziwieniem stwierdziła, że Aśka w tym czasie zajęła pozycję przy drzwiach. Ręce założyła na ramiona, a usta zacisnęła w cienką kreskę. Czerwone szpileczki i rząd bransoletek z paciorków sprawiały, że wyglądała jak jakaś cholerna karykatura strażnika. Co to ma być? Lena jednym susem znalazła się koło Aśki, a ta odruchowo skuliła się ze strachu, jakby brała pod uwagę, że koleżanka może ją uderzyć. Nie wyjdziesz? Pisnęła. Komisarz kazał mi przekazać, że masz na niego czekać. Lena nabrała powietrza w płuca i wypuściła je z głośnym parsknięciem. Rozbawienie minęło jej w jednej chwili. Była teraz wściekła. A niby skąd on będzie wiedział, że ja już jestem? Wychrypiała. Napisałam do niego? Aśka podniosła dumnie brodę. Była szczupła i tak niska, że kiedy stały naprzeciwko siebie, Lena patrzyła na nią z góry. Ty napisałaś? Powtórzyła Lena i zacisnęła dłoń na ramieniu koleżanki. Chwyt był tak silny, że tamta aż się skrzywiła. Doniosłaś na mnie? Sama sobie narobiłaś kłopotów. Wszyscy w komendzie już wiedzą, co nawywijałaś. Nie pozwolę ci wyjść. Możesz mnie pobić.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Ksiądz Korniłowicz bardzo popierał pomysł szkoły sanatoryjnej dla dziewcząt. Co roku odwiedzał placówkę, dwa razy głosił tam rekolekcje. Zgodnie z jego wskazówkami religii w szkole uczyli księża Jan Zieja i Henryk Chlebowicz. Wśród personelu odnajdujemy kilka członkiń Bractwa Przemienienia Pańskiego, którego przełożoną była Halina Doria Dernałowicz. Informacje o internacie w willi Jaworzyna, drugim lokum szkoły prowadzonej przez siostry Szczukówny, potwierdzają się w kilku miejscach. Wcześniej z willi Jaworzyna korzystało prywatne gimnazjum żeńskie sanatoryjne z internatem Marii Sroczyńskiej i jej córek, które przeniosło się do własnej willi Tereska. Rabka ma bardzo bogatą tradycję w dziedzinie edukacji. Przed wojną działały tu trzy szkoły średnie. Oprócz gimnazjum doktora Wieczorkowskiego było to prywatne gimnazjum żeńskie imienia świętej Teresy, własność Zofii Szczuka. Nie wiemy, czy Zofia Szczuka w czasie wojny trafiła do obozu koncentracyjnego. Niektóre źródła podają, że po wojnie wróciła do Rabki, uczyła w gimnazjum i liceum doktora Jana Wieczorkowskiego. Wszystko wskazuje na to, że była bliską znajomą Ireny. Chodziły razem do gimnazjum imienia Cecylii Plater z Berkówny. Szczuka widnieje na liście maturzystek z 1920 roku. Należała także do grupy pierwszych członkiń Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego, którym kierowała Halina Doria Dernałowicz i z którym związana była Irena Gombrowicz. Autorzy książki Mroczne sekrety willi Tereska podają więcej informacji o siostrach Szczukównach i ich matce. Działalność dydaktyczno-wychowawcza właścicielek budynku Tereska, pani Szczuka, rozpoczęła się w połowie kwietnia 1926 roku od organizacji kolonii zdrowotnych w domu wynajętym od górala Pędzimierza. Założycielkami prywatnego żeńskiego gimnazjum sanatoryjnego imienia świętej Teresy były trzy siostry Szczuka wraz z matką. Maria z Szadurskich-Sroczyńska urodziła się 5 kwietnia 1874 roku w Warszawie. Po zorganizowaniu w 1935 roku przez córki internatu i szkoły w Rabce zajmowała się jej stroną gospodarczą i administracyjną. W 1942 roku załamała się, gdy Irena 1896-1942 i jej ukochana córka została osadzona w Oświęcimiu i tam zmarła. Krystynę 1901-1958 wybuch wojny zaskoczył na zachodzie Europy. Przedostała się do Kanady, skąd organizowała pomoc dla emigrantów.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Polskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Małego miasteczka.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
4: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Ziemia obiecana, kariera nikodemadyzmy i krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 15 lipca po 10 w RMF Classic.
0: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Czas na śniadanie.
1: Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro de Rio.
0: 190 dzień roku, 9 lipca i czwartek i piękny dzień dziś w kalendarzu świąt nietypowych. Taki, co od razu humor poprawia. Uwaga, dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną nogą. Nie wiem, którą możecie sobie państwo wybrać. No jeżeli inną, to na pewno nie lewą i nie prawą. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale swoje niestandardowe ścieżki możecie zgłosić na przykład do Ministerstwa Głupich Kroków. Na pewno tam wspierają rozwój absurdalnych sposobów chodzenia, ścieżek absurdalnych. My idziemy ścieżką prawidłową, porannym szlakiem wakacyjnego śniadania mistrzów. Zaczynamy nasze przebieżki przez czwartek w dobrym towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej na lato, no to skoro pojawiło się Ministerstwo Głupich Kroków, to niech pojawi się grupa Monty Pythona. Dzień dobry.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Piękny zestaw dźwięków, prawda? Prosto sprzeminęło z wiatrem. Budzimy się powoli, a fakty już za chwilę pierwsze u nas. Przebudzony Grzegorz Jasiński z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W faktach. U nas piękny zestaw informacji. Będziemy mówić o wynikach szczytu NATO w Ankarze, propozycjach reformy w ochronie zdrowia. Zaglądamy też na parkiet w Osace, gdzie Polki w Lidze Narodów mierzą się z Amerykankami.
0: Jesteśmy po prostu na bieżąco. A fakty co godzinę w wakacyjnym śniadaniu mistrzów pierwszych. O 7.
2: Reklama.
3: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
4: Żagdylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją RPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Muszę poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Po reklamie.

0: 9 lipca, czwartek jest, 7 są pierwsze porannie fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Europa i Kanada przejmują większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla Zachodu. Ukraina otrzyma pomoc militarną i finansową. To główne ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze. Co dokładnie zapisano w deklaracji końcowej?
2: To 6 punktów. Po pierwsze przypomnienie, że wciąż obowiązuje artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. Jeśli jedno z państw już zostanie zaatakowane, inne przyjdą mu z pomocą. Po drugie, nie ma zgody, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Po trzecie, Europa i Kanada zobowiązują się bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo. Po czwarte wreszcie Rosję uznano za długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności państw sojuszu. Po piąte Ukraina w tym roku dostanie co najmniej 70 miliardów euro pomocy, a ostatni punkt dotyczy rozwoju przemysłu obronnego. Ma na to pójść przynajmniej 50 miliardów dolarów.
3: Wyjeżdżamy z Ankary po szczycie NATO przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony. Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał.
2: Podsumował ten szczyt prezydent Karol Nawrocki, a za godzinę w faktach powiem wam, jak mówiono tu w Ankarze o Polsce i co nam udało się wywalczyć.
1: Informuje nasz specjalny wysłannik do tureckiej stolicy Michał Radkowski. Dymisji nie ma, jest plan na reformę ochrony zdrowia. Zaprezentowała go wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Jakie są jego założenia?
4: To między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy. Medycy mają zarabiać nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Oprócz tego lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeżeli będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o propozycje, które odczujemy my, pacjenci, to jest tego niewiele, przyspieszenie programu e-rejestracja i wprowadzenie e-kolejki.
5: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
4: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. To dopiero propozycje. Ustawy najpierw muszą trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu.
1: Informuje nasz reporter Kacper Wróblewski. W faktach zacytujemy komentarze do tych propozycji.
6: Poranne fakty RMF Classic.
1: W Japonii polskie siatkarki rozgrywają drugi mecz kolejnej rundy Ligi Narodów. Po wczorajszej porażce z Turcją 1-3 dziś biało-czerwone mierzą się z Amerykankami. W pierwszym secie przegrały 20-25, w drugim wygrały 25-20. W Krynicy Morskiej trwa sprzątanie po sztormie, który wywołał niż Bernadette. Ogromne fale niszczyły nadmorską infrastrukturę.
7: Sprzątamy i sprzątamy miasto, bo dzisiaj tak naprawdę to tylko awaryjnie tam, gdzie były drzewa do cięcia, leżały na samochodach, to tym się zajęliśmy. Jutro będziemy sprzątać. Raz, dwa. Do weekendu wszystko ogarniemy.
8: Troszeczkę drzew powyrywanych.
9: Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem. To, co widziałem na plaży dzisiaj, to zaskoczyło mnie to i to tak solidnie.
10: Tutaj to drzewo, które powaliło się na budynek?
11: Ten huk akurat my mieszkamy w tym domku i słyszeliśmy. Żona mówi, oj, chyba jakaś duża stłuczka była.
1: Mówili turyści i mieszkańcy, a wcześniej burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek.
0: Z faktami wrócimy do was o 8, czyli za niecałą godzinę. A teraz zerkamy do pogody.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Duża różnica temperatury dzisiaj w Polsce. Po południu na krańcach zachodnich będziemy mieli stopni 25, a w tym samym czasie na Suwalszczyźnie termometr pokaże tylko 14-15 stopni. Na wschodzie kraju dzisiaj przelotny deszcz, w centrum też może trochę kropić, a na zachodzie ma być przyjemnie, ładnie, ciepło i pogodnie. Teraz od 12 do 15 stopni w Krakowie. Ładnie teraz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 6:45, nie czekamy, zaczynamy wakacyjne śniadanie mistrzów. Panie, panowie, serdecznie zapraszam do stołu, proszę się rozsiadać. Będziemy ucztować kolejny dzień lata. Do 11:00. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Co słychać?
0: No, słychać będzie sporo telefonów u Weroniki, Sylwii i u Zenona, bo oni dzisiaj imieniny mają. Wszystkiego dobrego. A urodziny dzisiaj ma Forrest Gump, a także ulubiony nasz filmowy rozbitek. No, czyli w sumie to aktor, który kocha polskiego małego Fiata. Pan Tom Hanks dziś ma urodziny. I jeszcze świetny muzyk, który ostatnio był w naszym kraju na kameralnych koncertach, Jack White. Najlepszego po prostu dla wszystkich, którzy dzisiaj mają jakikolwiek powód do świętowania. Co w poranku RMF Classic? Na tydzień przed premierą filmowej Odysei sprawdzę, czy współczesny Ateńczyk dogadałby się z takim Grekiem sprzed kilku tysięcy lat, no, i zrozumiałby Odyseję Homera. I czy Odys miał więcej przygód, albo czy mógłby mieć. Zajrzymy też na jeziora Turawskie i do Wesołego Miasteczka.
6: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Leniwie i bez pośpiechu.
0: No może nie jestem jakiś specjalnie oryginalny, ale dla mnie rola Toma Hanksa w Forreście Gumpie to jest po prostu klasyk. To ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu, przepięknej zresztą teraz propozycja, Jackie DeShannon.

0: Książka świetna, film znakomity. Zabić Drozda. Może to jest propozycja, do której warto wrócić. Albo do książki, albo do filmu w czasie wakacji. Propozycje do czytania na hamaku mamy dla was zawsze w sobotę o 13:30. Na kolejny odcinek tego spotkania zapraszam. Szczególnie, że możecie sami zaproponować swoje wakacyjne książki i wygrać hamak. Prawdziwy hamak i jeszcze książkę. A u nas teraz koń, kwatermistrz, Hieronim w opowieści Macieja.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o sądowej konsekwencji nieprzemyślanych zakupów. Oto rajter ze szwedzkiej armii najezdniczej, Hieronim Christian Holstein, stracił konia, kiedy pod Krakowem brał polskiego jeńca. Był sierpień 1656 roku, czas potopu. Jeniec polski wzięty, a konia nie ma. Holstein wspomina: tego samego wieczora kupiłem od pewnego mieszczanina pięknego na oko konia. Dałem za niego 50 talarów, ale dalszego scenariusza nie przewidział ani on, ani szwedzki obozowy kwatermistrz, który się w tej historii zaplątał na swoje nieszczęście. Holstein wyjaśnia: wczesnym rankiem był alarm, gdyż Polacy licznymi oddziałami podeszli pod miasto, czyli pod Kraków, zajmowany już wtedy przez Szwedów. Musieliśmy więc szybko wsiadać na konie. Również i ja wsiadłem na mojego, nieznanego mi wciąż jeszcze konia. I dalej wydarzenia potoczyły się w sposób kompletnie nie do przewidzenia. Koń, jak pisze Holstein, na moje nieszczęście był tak ognisty, że niechcący postrzeliłem śmiertelnie kwatermistrza szwedzkiego. W momencie wystrzału dałem koniowi ostrogi, tak że ruszył jak diabeł. Pognałbym tak wprost do nieprzyjaciela na moje nieszczęście, gdyby nie przeszkadzała mi w tym bariera. Takie zabójstwo tak zwyczajnie płazem ujść nie mogło. Holstein został aresztowany. Czytamy. Tym razem po raz pierwszy postawiono mnie przed sądem wojennym. Czas dłużył mi się bardzo. W końcu dał Bóg, że mój rotmistrz Eiken dobrze o mnie mówił. Mogłem więc znowu latać jak ptak po otwartym polu. Do armii Holstein normalnie wrócił, ale zawsze to jednego Szweda do Walhali, czyli do krainy umarłych, mieliśmy wysłanego z Polski szybciej.

0: Mazurek Cedur, Fryderyk Chopin i Rafał Blechacz dla nas specjalnie grał. 7:20, tymczasem wakacyjne śniadanie mistrzów trwa, a w nim pasażerowie częstochowskiej komunikacji miejskiej, którzy to muszą być gotowi w wakacje na utrudnienia. Oj, muszą.
1: Wakacje za kierownicą.
0: To już wiadomo, lipiec będzie trudnym miesiącem dla pasażerów komunikacji miejskiej w Częstochowie. MPK zawiesiło kursowanie linii 1, 2 i 3 tramwajowych. Do 26 lipca ich rolę przejęły autobusy komunikacji zastępczej. Większość z nich zatrzymuje się na przystankach obsługiwanych na co dzień przez nocną linię numer 80, a wszystko związane jest z pracami serwisowymi na torowisku.
2: Prace obejmą taki odcinek, który nie był przedmiotem tej dużej przebudowy starszej części linii tramwajowej, która zakończyła się w 2021 roku, a nie było ono objęte zakresem tej dużej modernizacji ze względu na to, że około 2010 roku były przeprowadzone tam takie gruntowne prace modernizacyjne. No więc jeszcze 5 lat temu to wszystko wytrzymywało. Teraz trzeba jednak stosowne prace przeprowadzić.
0: Tłumaczył Ewelinie Bekos i nam rzecznik częstochowskiego magistratu Włodzimierz. Tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość i przed wyjściem na tramwaj sprawdzić w internecie rozkład jazdy zastępczych autobusów.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: po włosku to by było chyba La Vita e Bella. Życie jest piękne, Nicola Piovani. 7:27, za chwilę wieści pogodowe. Nie będą to gorące wieści, ale może i dobrze, a potem Peter i potem jeszcze spotkanie greckie muzyczne u nas.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników.

0: Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Po reklamie.

0: 7.30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: I co w tej pogodzie? Czy taka gratka letnia nie zdarza się codziennie jak dziś? Słońce na zachodzie, deszcz na wschodzie kraju, od 12 stopni w Suwałkach, przez 13 w Lublinie, po 14 w Warszawie i 16 we Wrocławiu. Ale spokojnie, będzie cieplej, po południu nawet do 25-26 stopni. Najprzyjemniej ma być, tak przynajmniej z pogodowej mapy teraz wygląda, na krańcach zachodnich, na Suwalszczyźnie. Dzisiaj drugi dzień z deszczem. A u nas nowość na muzycznej liście poranka. Peter, it's you z hokejowej rywalizacji serialowej teraz. Zestaw dźwięków, a potem pan Mikis Theodorakis i dźwięki z Greka Zorby.

0: Więcej Grecji w wakacyjnym śniadaniu mistrzów po 10:00, wtedy Michał Bzińkowski, helenista, będzie naszym gościem. Będziemy rozmawiali o literackiej Odysei, no oczekując oczywiście na filmową Odyseję, premiera nowego filmu Christophera Nolana już za tydzień w piątek.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Jak to było w animacji auta? Rę w rę. Benzyna dzisiaj ciut drożej. 95 średnio po 6,73 zł, diesel po 6,87 zł, a autogaz po 3,66. Były kursy, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na stacjach paliw, a teraz u nas inne kursy. Kurs kukurydzy. Tak, kukurydza gotowana okazuje się, że może być w tym roku na plażach nie tylko przysmakiem, ale nawet luksusem. A to dlatego, że cena kukurydzy na europejskiej giełdzie MATIF rośnie i od czerwca jest to wzrost prawie już dwucyfrowy. Główna przyczyna wzrostu cen jest prosta. Obawy o zbiory we Francji, a Francja jest kukurydzianym potentatem. Prognozy zakładają tam spadek plonów nawet o 30%, a to oznacza mniej surowca i co za tym idzie, mniej na przykład mąki kukurydzianej i innych rzeczy, które z kukurydzy powstają. Ważny wzrost mamy także na rynku, ale nie kukurydzy cen, ale peletu drzewnego i to jest też sprawa, którą ekonomiści obserwują przez kilka ostatnich tygodni, a to wynika głównie ze zwiększonego popytu w sytuacji ograniczonej podaży surowca do jego produkcji. Tak enigmatycznie, ale pewnie dla branży konkretnie mówi o sytuacji wiceprezeska Polskiej Rady Peletu, Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, cytują Polska Agencja Prasowa. Organizacja ma teraz omówić sytuację z resortem energii, no i to spotkanie już za chwil parę, czyli 15 lipca. U nas spotkanie przy kantorze walut. Euro po 4,30, dolar po 3,77, funt brytyjski po 5,03 zł, czyli tutaj w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin dość stabilnie, i frank szwajcarski po 4,67 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Piękno i Bestia, muzyka Alan Menken.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Wyszło mi, że... Tak, sześć, już za 6 dni jedziemy do Łodzi. No i to jest miasto znane z kadrów takich filmów jak Wabank, Ucieczka z kina Wolność, Ziemia Obiecana, Ida, Przypadek, Kariera Nikodemadyzmy, mógłbym tak długo wymieniać, bo to Łódź jest wybranym przez nas, a proponowanym przez was drugim przystankiem na filmowej mapie Polski RMF Classic. Widzimy się w środę, 15 lipca, na rynku Włókniarek Łódzkich od 10. To właśnie miejsce, w którym kręcono kultową Ziemię Obiecaną. Tam spotkacie całą ekipę RMF Classic. Program prowadził będzie stamtąd Darek Stańczuk. No i was, mam nadzieję, także nie zabraknie. Jeśli jest szansa, że się pojawicie u nas, to dajcie znać. Chcielibyśmy o tym wiedzieć. Napiszcie do nas króciutko. Hej, będę na adres redakcja@rmfclassic.pl, bo szykujemy dla was miłą niespodziankę. Co będzie? Będą konkursy, zabawy, leżaki, no i oczywiście program na żywo prowadzony przez Darka i mnóstwo gości, którzy o historii serialowo-filmowej Łodzi opowiadać nam będą na żywo. A jeżeli wy macie jeszcze oprócz Łodzi i Torunia, w którym byliśmy, miejsca, które warto odwiedzić i warto włączyć je na naszą filmową mapę Polski RMF Classic, to dajcie znać szczegóły. Znajdziecie tego, jak to zgłosić, na rmfclassic.pl.
1: Malownicze scenarie, w których powstało wielkie kino. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: 1492, Wyprawa do Raju i Mistrz Wangelis, a mistrz Grzegorz Jasiński już na posterunku, mistrz faktów w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Co w faktach o ósmej, Grzegorzu?
1: Polscy politycy jednym głosem po szczycie NATO w Ankarze. Niewystarczające, fikcyjne, tak oceniają pomysły reformy ochrony zdrowia politycy i pacjenci. A i polskie siatkarki po przegraniu pierwszego seta z Amerykankami wygrały kolejne dwa.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Minuta po ósmej, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Chwalili nas amerykański prezydent i sekretarz generalny NATO. Sami też wracamy z Ankary zadowoleni. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że na szczycie sojuszu wszystkie cele Polska zrealizowała. A szef MSZ-u Radosław Sikorski ocenia ostatnie dwa dni w Turcji, cytujmy, powyżej oczekiwań.
15: Jeśli się wsłuchać w takie głosy, Trumpa, który mówi o Polsce jako cudownym kraju, który ma świetnego prezydenta, i Marka Rutte, który pochwalił nas, że osiągnęliśmy już wszystkie cele postawione na poprzednim szczycie, a więc przeznaczamy 5% PKB na obronność, no to możemy być zadowoleni. Prymus chciałby się o nas powiedzieć, tak też sami o sobie mówiliśmy w Ankarze, ustami reprezentujących tu nas polityków prezydent i dwaj wicepremierzy. Że mówili jednym głosem, powtarzali jak mantrę, że jesteśmy wzorowym sojusznikiem. A z czym wracamy? Między innymi z podpisanym przez Polskę, Stany i trzy europejskie kraje porozumienie o utworzeniu w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot, obecnych też u nas. Są szanse, że to centrum powstanie w Polsce i Polska najpewniej zorganizuje ważną międzynarodową konferencję o dostawach strategicznych minerałów niezbędnych do produkcji uzbrojenia. Skorzystać na tym mają polskie firmy.
1: Podsumowuje z Ankary nasz reporter Michał Radkowski.
16: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
1: Propozycje Ministerstwa Zdrowia są niewystarczające. Tak członkowie koalicji rządzącej komentują zapowiedź reformy ochrony zdrowia. Wśród propozycji minister zdrowia są limity wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł brutto za godzinę pracy.
17: Lewica ocenia, że propozycje nie uzdrowią wielu bolączek systemu ochrony zdrowia. Senator Wojciech Konieczny podkreśla, że niektóre przepisy będą wymagać doprecyzowania.
5: Należy natomiast poczekać na konkretne rozwiązania, na zapisy, ponieważ niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia, to mówię od razu.
17: Reformę zaproponowaną przez Jolantę Sobierańską-Grędę krytykuje PSL.
18: Ja oczekiwałem odważnych propozycji reformujących, a tu zamiast tego mamy propozycje zakonserwowania, załagodzenia, być może jakiegoś cięcia wynagrodzeń.
17: Podkreśla poseł Marek Sawicki, w najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają rozmawiać liderzy koalicji.
1: Zapowiada reporter RMF FM Kacper Wróblewski. O opinię nasza reporterka pytała pacjentów przychodni na warszawskim Powiślu, co mówią.
19: Ograniczenie wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę to fikcja, której nie uda się wprowadzić w życie. Zaznaczają i podkreślają, że są takie sytuacje, w których dostanie się do lekarza jest najważniejsze i wtedy zostaje tylko wizyta prywatna, a stawki lekarzy przyjmujących prywatnie potrafią zaskoczyć.
20: Prywatnie więcej kosztuje godzina. No.
21: Mamy duże doświadczenie, właśnie wracamy od lekarzy niektórych prywatnie. Od 250 do 500 zł to jest tak normalna stawka.
19: W pomysłach minister zdrowia na poprawie funkcjonowania systemu pacjentom brakuje konkretnych pomysłów, jak skrócić kolejki do specjalistów i jak poprawić sytuację finansową szpitali.
1: Do rozmów Magdaleny Greinert z pacjentami jeszcze wrócimy. Polskie siatkarki prowadzą z reprezentacją Stanów Zjednoczonych w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały w pierwszym secie, dwie kolejne partie wygrały do 20 i 23. Trwa czwarty set, Amerykanki prowadzą 23-17. Po wczorajszych wichurach sytuacja pogodowa na Warmii i Mazurach przejściowo się poprawiła. Strażackie interwencje podsumowuje nasz reporter.
22: Wczoraj warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali do blisko 700 interwencji związanych głównie z powalonymi drzewami, połamanymi konarami i uszkodzonymi dachami. Ostatnie zgłoszenia napływały do godziny 23. Dziś trwa usuwanie skutków wichury. Energetycy pracują jeszcze przy 9 stacjach transformatorowych w okolicach Braniewa, gdzie bez prądu o poranku pozostaje 200 odbiorców. Niestety dziś znowu pogoda ma się pogorszyć.
1: Zapowiada Stanisław Pawłow.
0: Ja zapowiadam kolejne spotkanie z Grzegorzem Jasińskim w Faktach o 9.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Sporo się pogodowo dzieje, nadal jest dość chłodno i to w całym kraju. 12 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w Warszawie, 15 w Zielonej Górze i 17 w Bydgoszczy, to jedno z najcieplejszych miejsc obecnie w Polsce. W centrum trochę chmur, na wschodzie pada deszcz, na Suwalszczyźnie na przykład też mokro, w rejonie Lublina, na Podkarpaciu, a dzisiaj do 25 stopni nam się zapowiada maksymalnie, głównie na zachodzie kraju.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 6:08 zagadka taka, co nam się może przydarzyć na kajakach. My to na przykład sprawdziliśmy. Nad Jeziora Turawskie za moment Państwa zabiorę, tak za kwadrans. Zajrzymy również do Poznania na festiwal Animator oraz na letnią scenę teatru Wybrzeże. A po 10:00 naszym gościem wakacyjnego śniadania mistrzów będzie tłumacz, helenista, eseista, profesor Michał Bzińkowski, który opowie nam o różnych wersjach Odysei.
16: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: Grupa Rosmit bardzo chce wystąpić w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Dzisiaj chyba damy im na to pozwolenie. I Glade, będą dźwięki Sandmana, będzie fortepian, ale wcześniej łyk klasyki, pierwsza suita wiolonczelowa G-dur Bacha we fragmencie.

0: Michael Nyman i dźwięki z fortepianu. 12 po 8 tymczasem już.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Co nas może interesować, gdy ogłoszono wyniki matur? Wiadomo, że edukacja i gdzie nie sięgnąć okiem w gazety, to edukacja na pierwszym miejscu stoi. Aż 56% absolwentów szkół branżowych nie zdało matury. Tak fatalny wynik powtarza się już trzeci rok z rzędu i o tym szeroko dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza. W technikach najgorsze wyniki są z matematyki. Analiza tego, dlaczego tak się dzieje, w Gazecie Wyborczej dzisiaj. I teraz kolejne ważne doniesienia, tym razem z rzepy. W tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła 416 matur i to jest prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Problem narasta i to jest kłopot i o tym dzisiaj szeroko właśnie Rzeczpospolita pisze. 92 matury unieważniono, ponieważ uczeń wniósł telefon na salę. Ale i tak główny problem jest inny. Są nim nowe technologie, które wspomagają dzisiaj uczniów. To na przykład zegarki z internetem albo okulary z takim dostępem do sieci, że w zasadzie zakładasz jej, widzisz rozwiązanie. Za takie wsparcie uczniowie słono płacą. Unieważnieniem matury problem jest coraz większy. Są nim też także maturalne przecieki. O sytuacji w polskiej szkole, po maturach, po ogłoszeniu wyników, więcej dzisiaj w rzepie. Iść na studia czy nie iść po maturze? No to jest pytanie... Odpowiedzi na nie szuka dzisiaj polityka w nowym wydaniu. Tekst Ewy Wilk opowiada nam historię szkolnictwa wyższego dziś. No i jak pokazują statystyki, różowo nie jest. Aż 40% studentów w zupełności porzuca studia pierwszego lub drugiego stopnia.
1: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: 20 po 8 wakacyjne śniadanie mistrzów trwa, a w nim wycieczka. Na Opolszczyźnie można wypoczywać, pewnie, że tak, i to nie banalnie, nad wodą i plażować na przykład nad jeziorami turawskimi, ale można też wybrać się na spływy kajakowe Małą Panwią, zarówno na wschód, jak i na zachód od jeziora turawskiego. Roi się ponoć już tam teraz od kajakarzy, którzy poznają tak zwaną opolską Amazonkę.
1: Pewnie latem woda chłodzi.
2: Zdecydowanie tak, ale myślę, że najważniejszą rzeczą to jest kontakt z naturą i to, że rzeka wymusza na nas pewien spokój. Musimy się trochę zatrzymać. Dzisiaj wszyscy biegamy, żyjemy w pędzie, a taki spływ, czy to z rodziną, a polecam wszystkim samemu, jest chyba najlepszym rodzajem relaksu.
1: Co jest takiego fajnego w kajakach, bo wy wracacie?
3: Kojący szum wody na pewno. Natura z adrenaliną też się zdarzy, tak? Tutaj progi jakieś tam są.
4: Dachowanie kajakiem na przykład zdarzyło nam się ostatnio, więc dużo się może wydarzyć.
0: Wszystko się może zdarzyć, jak słychać na kajakach. Nawet dachowanie, ale to takie dachowanie nie groźne. Jak słyszeliście, nasza reporterka rozmawiała o tym z organizatorką spływów kajakowych w Turawie, Agnieszką Kuśmińską, i z turystami z Rzeszowa. No nic, tylko pomyśleć o tym, że nad wodą miło, przyjemnie i jeszcze z przygodami. A rowerowa wycieczka jeszcze przed 9 u nas.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Leniwie i bez pośpiechu.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Na lato.

0: Polowanie, Steven Price. Ja poluję dla was na kulturalne wieści, dobre i takie będą z Poznania, a także z nadmorza. Tam jeden z teatrów otworzył właśnie letnią scenę, a to jeszcze nie wszystko przed dziewiątą. Zeznam, czegom się dowiedział, a wcześniej jeszcze wieści pogodowe. Jeden z moich ulubionych utworów wam zagram.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
5: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

Na sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy.

0: 8:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: 12 stopni w Łodzi, w Kielcach, w Lublinie, 16 we Wrocławiu, 17 stopni już w Bydgoszczy. Bezchmurne niebo mamy na krańcach zachodnich, to pewnie cieszy choćby tych, którzy mieszkają w Wielkopolsce, bo pogodnie dzisiaj będzie także na Dolnym Śląsku i tam też pewnie radość z tych przejaśnień. A chmur sporo w centrum, na południu, może jeszcze także na południu i południowym wschodzie padać przelotnie deszcz. Obiecałem jeden z moich ulubionych utworów, dawno go nie grałem, więc może dziś I say a little prayer, Aretha Franklin.

0: temat z biura i Jay Ferguson. 8.37, wakacyjne śniadanie trwa, obiecałem zestaw wiadomości kulturalnych, bardzo proszę, w poranku artystyczne wakacje u nas teraz, czyli letnia scena, taką w Pruszczu Gdańskim ma Teatr Wybrzeże, wakacyjny rozkład kulturalnej jazdy, sprawdza tam Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
1: W Faktorii Kultury zaplanowano sporo koncertów i plenerowego teatru, właśnie we współpracy z Teatrem Wybrzeże z Gdańska.
2: Piątek, sobota, niedziela. Piątek to koncerty, sobota Teatr Wybrzeże i sztuka dramatyczna, sztuka dla dorosłych, niedziela, popołudnie rodzinne, dziecięce, też z Teatrem Wybrzeże.
1: Mówi Piotr Pułkowski, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Scena letnia Teatru Wybrzeże już po raz 18 gości w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym, a spektakle będą grane do 23 sierpnia. Wstęp na wszystkie przedstawienia jest bezpłatny.
0: Tyle Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. My z północy przenosimy się na południe. Chorzowskie Wesołe Miasteczko już weszło zdecydowanie w tryb letni.
3: Blisko 40 atrakcji i przejażdżek, ulubione karuzele, roller coastery, przejażdżki wodne.
0: O tym opowiada Krystian Borkowski z biura prasowego Legendy Wesołego Miasteczka. Można się tam wybrać, a my wybieramy się teraz na zachód. W Poznaniu z kolei wakacje oznaczają kolejną edycję festiwalu Animator, na którym jeszcze przez kilkadziesiąt godzin możecie oglądać najlepsze produkcje światowych twórców animacji.
4: Nie tylko filmy konkursowe, krótkometrażowe i długometrażowe, ale także przeglądy tematyczne, ponieważ głównym tematem festiwalu Animator jest Be Human, czyli przyglądamy się temu, co ludzkie jest wyrażane właśnie w tych obrazach filmowych.
0: Opowiadała nam Joanna Piotrowiak ze Strady Poznańskiej. Animator Festiwal do 12 lipca w stolicy Wielkopolski.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.

0: reklama. Ale duża.
1: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: za 10:10 wakacyjne śniadanie mistrzów, a w nim Kate Bush na gościnnych występach. My teraz wybieramy się na wyprawę.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: A dokładniej rzecz biorąc i ujmując tak. O tak, rowerowo. Ścieżka, leśna droga i wycieczka rowerowa. Rower to jest inspiracja do waszych historii letnich, wakacyjnych. Rafał napisał przepiękną opowieść. Pod koniec wakacji 2018 spontanicznie wybraliśmy się całą rodziną na rowerową wyprawę do Szwecji. Promem dopłynęliśmy do Karlskrony, od razu trafiliśmy na start dużej rowerowej eskapady. Miasto zachwyciło nas świetnymi ścieżkami, przyjazną atmosferą dla cyklistów. Chociaż byliśmy tam tylko przez weekend, wróciliśmy wypełnieni wrażeniami niezapomnianymi. Najlepszy dowód, że Rafał do dziś o tym pamięta i teraz do nas o tym pisze. Do dzisiaj wspominamy ten wyjazd jako niezapomnianą rodzinną przygodę, a jeszcze okazało się, że byliśmy tam prawie jedynymi, którzy ruszyli w podróż rowerową na weekend, bo sporo osób zaplanowały cały tydzień na rowerowej drodze, rowerowej ścieżce, w rowerowych zmaganiach. To takiego roweru, jeśli lubicie, na cały tydzień, a nawet na dwa wakacji wam życzę i pięknej pogody również, a do ciebie, Rafale, wysyłam bidon z logo RMF Classic. Ostatnia szansa, żeby wysłać do nas swoją opowieść rowerową, wakacyjną, letnią, wspomnienia albo plany. Czekam na nie. Najbardziej nietuzinkowe historie nagradzam bidonem z logo RMF Classic. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Brzmienie lata.

0: Muzyka Unii Sztucznych we fragmencie, a za chwilę w całości fakty od Grzegorza Jasińskiego w RMF Classic. Co w faktach, Grzegorzu?
1: Powiemy o detalach spotkania prezydentów Polski i Ukrainy przy okazji szczytu NATO w Ankarze, o kontrpropozycjach Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie reformy ochrony zdrowia. Będzie także o burzach nad północno-wschodnią Polską i mrozie w Tatrach.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest 9, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: To Wołodymyr Zełenski poprosił o dłuższą rozmowę polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. Chciał wyjaśnić pewne sprawy, mówił w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Do tego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy doszło podczas szczytu NATO w Ankarze.
13: Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. I w tym sensie ta konstruktywność polegała na tym, że prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody po pierwsze dla swoich działań, dla których polska opinia publiczna jest oburzona.
14: Ale został zrozumiany, bo może odnieść wrażenie, że opinia publiczna ukraińska kompletnie nie rozumie naszej argumentacji.
13: Moim zdaniem nie rozumie rzeczywiście i opinia publiczna na Ukrainie, zostało to inaczej przedstawione niż jest faktycznie. W ogóle ma opinia publiczna na Ukrainie nieco zafałszowany obraz OUN UPA.
1: Strona ukraińska musi mieć świadomość, że nie ma miejsca w Europie na ideologię szowinistyczną, dodał Marcin Przydacz w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. To pudrowanie rzeczywistości. System po prostu nie działa. Mieszkańcy Warszawy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, nie pozostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia, które zaprezentowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wśród zmian są limity wynagrodzeń dla lekarzy, 240 zł brutto za godzinę pracy. Co na to pacjenci?
15: Pracując, płacimy składki. Teraz wszystko praktycznie jest prywatne. Gdyby te składki spłacać na swoje konto, te 20 lat wcześniej, to by człowiek się nie martwił lekarzami. To by się zapisały za tydzień wcześniej i nie było żadnego problemu. A tak, no niestety, mamy jak mamy.
16: Taki prawdziwy plan poprawy nie może się stworzyć w ciągu kilku dni. Pan premier sobie zażyczył, to wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Odgrzewane jakieś pomysły, pewnie nic więcej na chwilę obecną.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Szereg uwag do najnowszego projektu zmian w szpitalach zaprezentuje dziś Naczelna Rada Lekarska w czasie spotkania z szefową resortu zdrowia. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski przypomni dziś inną propozycję, jak regulować pensje.
17: Apelujemy o 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na etacie. Z naszych danych wynika, że 1/3, a nawet trochę więcej lekarzy porzuciłaby wtedy kontrakty i przeszła na zatrudnienie etatowe.
1: Lekarze przypominają, że pomysł górnego limitu zarobków lekarzy ministerstwo przedstawiło w ubiegłym roku. Wtedy sprzeciw medyków był tak silny, że rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu.
18: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Polskie siatkarki pokonały w Osace Stany Zjednoczone 3-2 w meczu Ligi Narodów. Zespół Stefano Lavariniego w piątek w kolejnym spotkaniu turnieju zmierzy się z Brazylią. Biało-czerwone po 10 meczach mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki. Silny deszcz z burzami nadciąga nad północno-wschodnią i wschodnią Polskę. Alerty pierwszego stopnia obejmują województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz część Mazowsza i Lubelszczyzny. Lokalnie może spaść nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy, a wysoko w Tatrach lekki mróz. W prognozach także opady śniegu.
19: Niemal wszystkie prognozy mówią, że zacznie padać już po 10 na Rysach, gdzie w tej chwili temperatura wynosi -2 stopnie, może spaść kilka centymetrów białego puchu. Nieco niżej, na przykład na Kasprowym Wierchu, na którym termometry pokazują +2 stopnie, będą to opady deszczu ze śniegiem. Tak więc wszystko wskazuje na to, że czeka nas dzisiaj niewielki lipcowy śnieg, ale synoptycy przypominają, że to w Tatrach nic nadzwyczajnego. W lipcu 1970 roku na Kasprowym Wierchu zanotowali pokrywę śnieżną o grubości 30 cm. Tym razem taki rekordowy opad nam jednak nie grozi.
1: Uspokaja z chłodnego Zakopanego nasz reporter Maciej Pałachicki.
0: No, schłodziłeś atmosferę, Grzegorzu, schłodziłeś, przyznaję.
14: Co zrobić?
0: To ja sprawdzę, ile stopni dzisiaj w Polsce. O tym już teraz. Fakty wracają o 10.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Jest chłodno, 12 stopni nadal w Suwałkach, 14 w Białymstoku, 16 w Warszawie. O tym, co w Tatrach i na Podhalu słuchaliśmy wspólnie w Faktach RMF Classic o 9. 17 w Poznaniu, najcieplej teraz w Bydgoszczy. Tam stopni 18, a ile będzie? 25 stopni zapowiada nam się maksymalnie, no ale tak przyjemnie to będzie głównie na krańcach zachodnich. W centrum 21 stopni, a po południu w Białymstoku tylko 16 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W wakacyjnym śniadaniu mistrzów jest tak, że dziś pytanie, dziś odpowiedź. W poranku pytanie, w poranku odpowiedź. Najdłuższy kanał na świecie to wie na pewno profesor Ryszard Tadeusiewicz i na pewno zdradzi nam odpowiedź w felietonie najnowszym swoim, w wakacyjnej odsłonie Techniki dla laika, to już za chwilę. Potem okaże się, że poliglocie wolniej się starzeją, a na pewno ich mózg się wolniej starzeje, a o językach będziemy opowiadali, bo kiedy mówimy o Grece, to okazuje się, że mówimy o językach. I to udowodni nam profesor Michał Bzinkowski na tydzień przed premierą filmu Odyseja. O Odysei Literackiej porozmawiamy.
18: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: Spojrzenie chłodne, ale muzyka gorąca. On the beach, Chris Rea.

0: Michel Legrand i Biały Delfin w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a teraz czeka na nas pan profesor z opowieścią o bardzo ważnym kanale.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Najdłuższy na świecie wielki kanał powstał w Chinach. Początek budowy tego wielkiego kanału to był V wiek przed naszą erą. Cesarz Yang Du z dynastii Xu kazał przekopać kanał, który miał łączyć Pekin z Honsiu i przecinać 5 największych chińskich rzek. Yangtze, rzekę żółtą, Heihei, Huaihe i Kwatangyang. Te 5 rzek oraz same kanały, które zostały wybudowane przez armię ponad miliona robotników, są do dzisiaj możliwe do zwiedzania. Oczywiście te kanały były przebudowywane, były rozbudowywane, ale zwiedzając Chiny, co teraz jest częstą rozrywką, warto odwiedzić nie tylko wspaniałe zabytki, ale również ten kanał, który rozmiarami jest mniejszy od Wielkiego Muru Chińskiego, ale też jest bardzo ważny. Co ciekawe, właśnie w tym wielkim kanale cesarz Yang Du z dynastii Sui musiał wymyślić, czy właściwie jego inżynierowie musieli wymyślić sposób pokonywania różnic wysokości. Kanał przechodził przez fragmenty o różnej wysokości nad poziomem morza i wobec tego właśnie w 1984 roku wynaleziono śluzy, czyli sposoby na to, żeby statek czy łódź mogła z poziomu niższego przedostać się na wyższy i odwrotnie. Obecnie jest to jedna z większych atrakcji turystycznych, której warto nie pominąć przy zwiedzaniu Chin.

0: Piękne, dzięki. Ennio Morricone to potrafi, prawda? Misja to za nami. 18 po 9.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.
0: Wieści zdrowotne. Okazuje się, że mózg poligloty, nie wiem czy wiedzieliście, ja na przykład nie, starzeje się wolniej. Naukowcy wyliczyli, że osoby mówiące dwoma językami mają mózg średnio 6 lat młodszy niż osoby jednojęzyczne, a przy czterech językach różnica może sięgać nawet, 13 lat. Wniosek? Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć naukę języka kolejnego. Z greki świetny jest profesor Michał Bzinkowski, helenista, który będzie naszym gościem po 10:00. Będziemy rozmawiali o Odysei, ale tej literackiej. Co współczesne Grek zrozumiałby z języka Homera i co rozumie, jeśli w ogóle coś rozumie, no to pytać pana profesora będę. No a w polskich szpitalach też się rozwijamy, jak się okazuje, czytam o tym właśnie. Sporo mówi się złego w mediach społecznościowych o placówkach zdrowia, ale ja mam dobrą wiadomość. Chociaż Polska zaczęła wdrażać chirurgię robotową niemal 20 lat później niż wiele innych europejskich krajów Europy Zachodniej i nadal nadrabia zaległości, to robi to w błyskawicznym tempie. W ubiegłym roku w 93 polskich szpitalach prowadzono ponad 24,5 tysiąca operacji z udziałem robotów chirurgicznych. I to jest aż o 44% więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe, jeszcze 2 lata wcześniej takich placówek było tylko 58.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Fragment jesieni z czterech pór roku Vivaldiego. Czy w pogodzie ta jesień to długo się jeszcze utrzyma? O tym za chwilę. A potem między innymi dźwiękowe spotkanie z Abbą. Będzie także Przemek Semczuk z Retrokioskiem.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Najchłodniejszy region kraju to obecnie Suwalszczyzna. Tam stopni tylko 12. Dziś w tej części Polski nie więcej niż 15-16 stopni. Czwartek w północno-wschodniej części kraju w ogóle będzie nie dość, że chłodny, to jeszcze deszczowy. W centrum ma być cieplej, do 21 stopni maksymalnie. I tutaj pogoda w kratkę. Na zachodzie będzie najprzyjemniej, do 25 stopni. I co ważne, dużo, dużo słońca na południu też. Aura w kratkę i do 21-22 stopni. A u nas już teraz nowość muzyczna. Sonia Beluszowa, Giona Ostinelli i zestaw dźwięków z One Piece serialu Kurs na Grand Line.

0: Mamma mia, 9:38, wakacyjne śniadanie mistrzów trwa. Niech ten weekend zbliżający się będzie taki, że aż powiecie sobie: mamma mia, ale pięknie, ale przyjemnie. Może ktoś na urlop idzie na przykład. A my wybieramy się teraz w poszukiwaniu wystawy intrygującej, która niedługo zostanie otwarta. Po 36 latach do Poznania wraca twórczość Zdzisława Beksińskiego. Wystawa jego prac zostanie otwarta w Międzynarodowych Targach Poznańskich. Szczegóły zna Renata Pasiut.
1: Ostatni raz prace artysty były prezentowane w Poznaniu w 1990 roku w Galerii Miejskiej Arsenał. Tym razem ekspozycja zajmie ponad 1000 metrów kwadratowych w pawilonie numer 1 przy ulicy Głogowskiej. Znajdzie się tam ponad 120 dzieł, w tym 76 obrazów, 30 fotografii i 13 rysunków ukazujących różne etapy twórczości Beksińskiego. Wystawę będzie można zwiedzać do 18 października.
0: Ale z wybieraniem się na Targi Poznańskie w celu zobaczenia Wyspiańskiego jeszcze się Beksińskiego chwilę wstrzymajcie, ponieważ otwarcie wystawy 18 lipca.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: No ale w sumie zgrabnie się przejęzyczyło. Beksiński, Wyspiański, to teraz może Grieg?

0: Coward Shore i Infiltracja to za nami w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Teraz czas na prasową inwigilację, a tak zupełnie serio, Przemek Semczuk przegląda prasę sprzed lat. Dzień po dniu. Jest w tym niezmordowany i bardzo dokładny, czego dowód dzisiaj.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk. O trudnościach z napojami chłodzącymi w Toruniu pisał 9 lipca 1956 roku ilustrowany Kurier Polski. Winowajcą była pogoda, bynajmniej nie ta dobra, a wręcz przeciwnie. Co prawda w upalne dni pracownicy rozlewni nie nadążali z robotą, ale w deszczowe czasem przez pół dnia siedzieli bezczynnie i dlatego rozlewnia nie mogła zatrudnić więcej ludzi. Napojów, szczególnie piwa, nie dało się też rozlewać na zapas, bo brakowało chłodni. Czyli jak w dowcipie, gdybyśmy mieli blachę, to byśmy zarzucili rynek konserwami, ale nie mamy mięsa. W 1967 roku pięciodniowy tydzień pracy ogłaszało na pierwszej stronie Życie Warszawy 9 lipca 1966 roku. Niestety chodziło o Związek Radziecki, gdzie przez 5 dni w tygodniu pracowano już w 500 tysiącach przedsiębiorstw. I jak zauważono, 2 dni wolne wpływały pozytywnie na podniesienie wydajności pracowników. Dodajmy, że w Polsce Ludowej co drugą sobotę wolną wprowadzono dopiero w 1981 roku. Czy lot rozwinie skrzydła? Zdradzał w wywiadzie dla Życia Warszawy dyrektor Polskich Linii Lotniczych Jan Zwierzyński. O ile ilość połączeń zagranicznych wciąż rosła, to linie krajowe ograniczano, bowiem przy i tak wysokiej cenie biletów wpływy nie pokrywały nawet połowy kosztów. Drugim problemem był brak lotnisk cywilnych, a część istniejących nie miała nawet oświetlenia pasów i można je było wykorzystywać wyłącznie w dzień i przy dobrej pogodzie. I wreszcie samoloty. Odrzutowe zamierzano kupić, ale dopiero w przyszłości. Zatem lot rozwijał skrzydła, tyle że powoli. Zaglądamy jeszcze do ekspresu wieczornego z 9 lipca 1976 roku, w którym dowiadujemy się, że otwocka milicja ruszyła w pościg za uprowadzonym ambulansem pocztowym. Złodziejem słańską fantazją okazał się Edmund G. Widząc załadunek worków pocztowych, uznał, że pewnie są to pieniądze, a ośmielony pewną ilością wypitego alkoholu wykorzystał nieuwagę kierowcy i porwał wóz. Ucieczka zakończyła się kilka kilometrów dalej na drzewie, a finał porwania miał podsumować niebawem sąd. Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Piotr Czajkowski, fragment z Jeziora Łabędziego. Na 3 minuty przed 10:00, o 10:00 szykujcie się na kolejną porcję faktów od Grzegorza Jasińskiego. W faktach co, Grzegorzu?
1: Między innymi pytanie o to, czy prezydent wiedział o przekazaniu rakiet do systemu Patriot na Ukrainie, o to, kto zostanie rzecznikiem praw obywatelskich i czy dojdzie do targu RPO za prezesa IPN. No i powiemy też o tym, że już we wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
15: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Po reklamie.
9: Minuta po 10:00, czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński ma je dla nas.
10: Ja i moje biuro nie byliśmy informowani o przekazaniu rakiet do systemu Patriot na Ukrainę, zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przyda, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski pytał, czy prezydent był o tym informowany.
11: Pytanie zasadnicze jest, czy był konsultowany, bo wie pan, jak wygląda konsultacja. Ja byłem przy takich konsultacjach za czasów jeszcze poprzedniego prezydenta. Przychodzi minister obrony narodowej do prezydenta i mówi: panie prezydencie, Ukraińcy zwrócili się do nas z prośbą, albo nie wiem, Niemcy naciskają na rząd Donalda Tuska, chcą tego i tego. Co robimy w tej sprawie? Jak pan uważa? Wtedy jest to rzeczywiście konsultacja. A post factum przesyłanie jakiejś statystyki, w której jest kilkadziesiąt punktów i gdzieś tam na 36 stronie na dole jest coś napisane, to nie jest konsultacja. No,
12: sam minister Przydacz deklaruje, że on o sprawie nie wiedział. Czy jednak jego zdaniem powinniśmy przekazać rakiety Ukrainie?
11: W kontekście, w którym mówimy o możliwym ataku na Polskę, uważam, że to było nieroztropne zachowanie. Po drugie, Ukraina też zmieniła swoje podejście do Polski. W 22 roku było nieco inaczej. Nieco inaczej jest dzisiaj. Sytuacja się zmieniła.
10: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą nowego rzecznika praw obywatelskich. Kandydatką koalicji rządzącej na to stanowisko jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram. Czy znajdzie się większość do poparcia tej kandydatury i co z innym stanowiskiem prezesa IPN-u? Jeśli chodzi o głosowanie nad wyborem RPO, tu niemal wszyscy koalicjanci są zgodni. Jednak w PSL-u zdania są podzielone, mówi poseł Marek Sawicki.
13: Nie jest to kandydatka moich marzeń oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o prezesa IPN-u, tu większość parlamentarna, a przynajmniej Koalicja Obywatelska w sprawie kandydatów nie ma nic do powiedzenia.
10: Wszystko dlatego, że kandydata wskazuje kolegium IPN. Jest nim Mateusz Szpytma, którego popiera PSL. Głosowanie w Sejmie nad jego wyborem po raz kolejny zostało odłożone.
14: Przychodzi czas na to, żeby przed wakacjami tę sprawę załatwić, ale będę to widział we wtorek.
10: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nieoficjalnie mówi się, że jeśli PSL poprze Sylwię Gregorczyk-Abram, wówczas pozostali koalicjanci dadzą zielone światło, by Sejm, a potem Senat wybrał nowego prezesa IPN-u.
15: RMF Classic. Znamy fakty.
10: Przez kilka lat ukrywał się przed policją, uciekł za granicę i zmieniał miejsca pobytu. Małopolscy łowcy głów zatrzymali poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu 44-latka.
16: On jest podejrzany o przygotowanie zbrojnego napadu na firmę w Rabce Zdroju w Małopolsce w 2016 roku. Napastnicy, podszywając się pod policjantów, ostrzelali wtedy budynek i uciekli. Mężczyzna ukrywał się m.in. w Niemczech i Hiszpanii, ale jak ustalili policjanci, jakiś czas temu potajemnie wrócił do Polski i przebywał na terenie Małopolski. Jak się dowiedziałem, zatrzymano go w czasie dynamicznej akcji na terenie powiatu myślenickiego. Mężczyzna trafił już do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę 6 lat więzienia, a śledczy wiążą go także z innymi przestępstwami, w tym narkotykowymi. Za nie grozi mu jeszcze do 12 lat więzienia.
10: Informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. We wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire. Dwa dni później zespół strażaków zmierzy się w Chicago z Vancouver Whitecaps. Czy polski piłkarz wyjdzie na boisko?
8: Na razie klub nie potwierdził, czy Lewandowski zagra w tym spotkaniu. Dawkuje emocje, bilety sprzedawane są z informacją o potencjalnym udziale Lewandowskiego. Prawdopodobnie załatwiane są jeszcze formalności i klub w taki sposób się zabezpiecza. Na pewno we wtorek oficjalna prezentacja. Lewandowski pojawi się na treningu, a potem ma odbyć się konferencja prasowa. Dołączy do trenera oraz dyrektora sportowego klubu. Mają mówić o transferze polskiego napastnika do drużyny strażaków oraz o celach klubu na pozostałą część sezonu.
10: Zapowiada nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
9: A ja zapowiadam kolejną porcję faktów już za niecałą godzinę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Na Podlasiu sucho, nie. Na Podlasiu deszczowo i przede wszystkim chłodno. W centrum też chłodno, ale czwartek tam będzie dniem z przejaśnieniami. Tam teraz trochę chmur, 19 stopni w Bydgoszczy i to jedno z cieplejszych miejsc w kraju. A sucho będzie na pewno na krańcach zachodnich, tam miejscami nawet do 25 stopni. Choćby w Zielonej Górze czy we Wrocławiu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: 9:55, wakacyjne śniadanie mistrzów trwa, a my zaglądamy do kalendarium filmowych premier. Za tydzień w piątek właśnie także do polskich kin trafi produkcja, którą obwołano już premierą lata, być może nawet roku. Mowa o Odysei w reżyserii Christophera Nolana. Język filmowy i realizację za kilka dni oceniać będziemy, a już dziś sprawdzę, jak Grecy patrzą na tekst Homera, z którego czerpał Nolan. Tekst sprzed wielu, wielu wieków. Czy to dla nich łacina? Język, który można rozpoznać? Czy to dla nich coś takiego jak dla nas pan Tadeusz? Sekrety Odysei odkryje przed nami gość poranka już za chwilę. Będzie nim profesor Michał Bzińkowski, helenista, tłumacz, eseista. W tej godzinie śniadania mistrzów sporo będzie o Odysei.
15: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
9: No ale wcześniej na pewno polskie drogi i wcześniej na pewno łyk klasyki planety. Gustav Holst.

0: Śniadać wakacyjnego śniadania mistrzów.
1: 17 lipca, czyli za tydzień, z niewielkim haczykiem, premiera oficjalna Odysei Christophera Nolana. Mówią, że to będzie film wakacji, ba, nawet film tego roku, a my literackiemu pierwowzorowi będziemy się przyglądać, a tak naprawdę literackiemu językowi. A pomoże nam w tym Michał Bzińkowski, pan profesor, helenista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista, tłumacz literatury greckiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gdyby starożytny Ateńczyk i współczesny Grek mieli ze sobą porozmawiać, to byście ze sobą dogadali?
2: Myślę, że nie.
1: Ponieważ?
2: Myślę, że mogliby tylko zrozumieć pojedyncze słowa. Mm-hmm. Tak naprawdę.
1: To jest trochę tak, jak nie wiem, jak współczesny Polak i ten z XIV-XV wieku, albo ten, który posługiwał się starocerkiewnosłowiańskim?
2: Gorzej. Znacznie gorzej. To jednak jest dzieło, które sięga 3000 lat wstecz, prawda? Mm-hmm. Mniej więcej, więc trudno sobie wyobrazić, żeby język przez tak długi okres czasu nie ulegał żadnym zmianom. I tak też rzeczywiście się stało. Pamiętajmy o tym, że nawet Grecy epoki klasycznej nie do końca rozumieli Odyseję.
1: Jak to?
2: Mieli ten problem, dlatego że język był dość archaiczny, prawda? Wiemy, że autorzy klasyczni posługiwali się głównie dialektem attyckim. Tymczasem poematy homerowe były napisane dialektem jońskim z domieszką elementów eolskich. I archaiczna gramatyka, archaiczne słownictwo sprawiały, że nawet oni mogli mieć pewne problemy z rozumieniem pewnych fraz. Już dla nich brzmiący
3: to gratulujemy.
2: Archaicznie.
1: Ale Telemak to Telepa, Odyseusz to Odyseusz, a Troja to Troja.
2: Nie wątpię, był łatwo identyfikowalny, także przez całe średniowiecze, w którym, dokładnie, jak wiemy, w greckim średniowieczu,
3: albo w okresie Bizancjum Homer
2: był niebywale popularny, był jednym z podstawowych autorów czytanych w szkołach i jednym z najbardziej, najczęściej komentowanych autorów także.
1: No dobra, a takie rzeczy jak wartości kulturowe.
3: Panowie, to ja tylko dajcie mi pół minutki, bo tutaj ja słyszę w sławkach z korytarza do latujące inwektywy, więc panom tu też, żeby troszkę ciszej byli. Dobra, momencik.
2: W tej nostalgii,
4: jak to jest remont i w tej chęci
2: powrotu do ojczyzny. Jak wiemy, grecka historia współczesna pokazuje ten mit Odysa od strony tej bardziej żywej. Wiemy, że ta grecka emigracja była bardzo mocna także w XIX wieku. Stąd myślę, że Grecy mają taki swój trochę wzorzec, można powiedzieć, kulturowy w Odysei Homera.
1: Do wątków związanych z Odyseją będziemy wracać. I tutaj ciekawostka, ponieważ Odyseja ma swoją kontynuację. I tu pojawi się bardzo ważne nazwisko pana Kazantzakisa. Ale o tym za chwilę. Zawieźmy wątek.
4: Nie kopiec tu Warszawa, profesor Michał Bzińkowski z naszym gościem.
0: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
3: Okej, dobra, dobra. No ja słyszałem słuchawkę, więc tylko mówię, bo wiecie. Dobra, dzięki. Może nie wyjdzie, a ja tam jednak swoje słyszałem. Dobra, przepraszam. Więc wiecie, panowie, żeby nie było na mnie.

zaskoczenie, gdybym to ja napisał muzykę, to ja bym... Ja bym sam się zdziwił, jakbym usłyszał tę muzykę. A zaczęło się tak, że spotkaliśmy...

Rafała Szkoczka, a w tym naszym kontakcie też RMF bardzo ważne, bo jak się pojawiła w studiu, żeby opowiadać o swoich różnych fascynacjach muzycznych tutaj w RMF Classic, to też Wojciech Myrczek się w tej opowieści pojawił. Aśka proponowała naszym słuchaczom, żeby słuchali Wojciecha Myrczka na jesień. Ale to chyba dlatego, że akurat jesienią się pojawiła, bo też w innych porach roku też by go polecała. No i tak się spotkaliśmy i zaczęliśmy gdzieś tam jakieś pierwsze nieśmiałe próby kontaktu, a potem nagle ta piosenka się pojawiła.

0: Właśnie nie było tego tekstu. To było po rozmowie telefonicznej, gdzie padło takie sformułowanie, że może byśmy napisali piosenkę. I ja sobie wyobraziłem historię. To naprawdę to nie było na podstawie jakichś opowieści. Ja nie przepytałem Wojciecha Merczka z jego życiorysu. Ja się pewnych rzeczy starałem domyślić, pewnie jakoś sobie wymyślić. I ta piosenka powstała bardzo szybko, bo ja nie pamiętam, to pewnie pan Wojtek będzie bardziej pamiętał, ile to minęło. Godzina? No,
1: może z dwie godziny tak naprawdę od SMS-a, który panu wysłałem, a ja sam byłem wtedy, bawiłem w Paryżu i byłem w takim, nie wiem, miałem takie różne refleksje do mnie przychodziły. Wtedy akurat pamiętam, że wysłałem panu SMS-a z takim zapytaniem, czy może byśmy czegoś nie napisali i czy może... Pamiętam, że też przypomniałem sobie właśnie audycję Asi Kołaczkowskiej, chyba z Szymonem Majewskim, w której oni piali na temat przeciętności trochę. Oczywiście trochę się nabijając, ale jakoś tak... Jakby to było, gdyby na przykład ludzie ścigali się o to, aby być jak najbardziej przeciętny w jakiejś dziedzinie. I to we mnie grało. I ja pamiętam też, że chyba tak późno panu podsunąłem ten pomysł. Oczywiście pan to zupełnie w inną stronę jeszcze poszedł, ale chyba w jakieś dwie godziny później mieliśmy tekst. Ja po prostu oniemiałem. I uznałem, że skoro takie tempo autor narzucił, no to ja też nie będę długo zwlekał. I chyba tak naprawdę w ciągu jakichś dwóch tygodni mieliśmy już piosenkę nagraną, nieskończoną. Chyba tak. Także tempo było no bardzo. A jeśli chodzi o napisanie tekstu, to... Mistrzostwo, ja się nie spodziewałem, że aż tak szybko.
0: To było inspirujące, po prostu te takie założenia tej piosenki były na tyle inspirujące, że ja od razu miałem jakąś historię w głowie, no to usiadłem, żeby jej nie zgubić i opisałem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym, wszechstronnie uzdolnionym muzykiem, kompozytorem i osobowością telewizyjną Adamem Sztabą.
2: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF.
4: Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Czas klasycznego zatrzymania w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, czyli kącik klasyki. Teraz przed nami, a w nim rycerskość wieśniacza, a potem spotkanie z panem Straussem.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dziś trochę deszczu jeszcze na południu w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie. To są miejsca, w których może pokropić. Przejaśnień z kolei najwięcej na krańcach zachodnich. Tam teraz ładne słońce, miejscami bezchmurno, między innymi w Wielkopolsce. Dziś na zachodzie do 25 stopni, z kolei na Suwalszczyźnie dużo chmur i stopni po południu tylko 15. A kiedy będzie naprawdę cieplej? Dopiero w weekend.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercur Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercur Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercurszczyrk.pl.
2: Muzyka z filmów takich jak Vicky, Christina, Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
3: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
4: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
20: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
21: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
22: Po reklamie.

0: gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
1: Pretekstem do naszego spotkania z profesorem Michałem Zinkowskim jest fakt, że za tydzień w kinach będziemy oglądali Odyseję w reżyserii Christophera Nolana. A przy okazji oglądania można też zabrać się do czytania. No i teraz tutaj pojawia się pytanie, czy taki współczesny Grek, jak bierze do ręki tekst Odysei, to jest ta Odyseja sprzed kilku tysięcy lat?
2: Na pewno nie. Na pewno nie. Otóż współczesny Grek...
1: Ja ciągle pytam, a ty ciągle zaprzeczasz.
2: Tak. Przede wszystkim sięgnie po tekst przekładu Odysei. Te przekłady zaczęły powstawać już w XIX wieku. Taki pierwszy znany przekład Jakowosa Polilasa powstał w 1875 roku. Ale tych przekładów było całkiem sporo. I jednym z ciekawszych przekładów jest przekład Nikosa Kazantzakisa, o którym wspomniałeś wcześniej, który wespół z znanym filologiem klasycznym Ioannisem Kakridisem przełożył i Iliadę, i Odyseję. Nie doczekał niestety publikacji tego dzieła, bo zmarł. Ono jest pisane dosyć ciekawym językiem, dlatego że autor zastosował metrum, które zastosował wcześniej, kilkanaście lat wcześniej w swoim wielkim poemacie Odyseja, o którym być może za chwilę powiem, mianowicie 17-zgłoskowiec, w przeciwieństwie do 16-zgłoskowca, którego używa Homer.
1: To znaczy, że to jest takie uproszczenie tej, czy próba zrozumienia, czy próba interpretacji tego tekstu?
2: Oczywiście, wszystko jest próbą interpretacji, dlatego że pamiętajmy, że mamy do czynienia z przekładem wewnątrzjęzykowym. To znaczy, to jest przekład z tego samego języka na ten sam język, co rodzi pewne problemy i co daje niesamowity efekt, stylistyczny zwłaszcza, dlatego że taki współczesny tłumacz grecki może wykorzystać częściowo leksykę starożytną grecką, ale musi ją wzbogacić o leksykę nową, żeby ona była zrozumiała dla przeciętnego czytelnika greckiego. Stąd zawsze w takich przekładach intralingual, prawda, translation to się nazywa po angielsku, w przekładach wewnątrzjęzykowych, przekładamy tak naprawdę, przepisujemy. Nie tyle przekładamy, co przepisujemy jedną wersję języka na tę wersję współczesną. I oczywistą jest rzeczą, że taki współczesny Grek zrozumie pojedyncze słowa, archaiczne nawet zastosowane przez tłumacza. Natomiast cała gramatyka, fleksja musi być uwspółcześniona, żeby to było wszystko czytelne.
1: To teraz, gdybyśmy chcieli usłyszeć od ciebie, jaka była dalsza historia Odysa w wersji Kazantzakisa, to jaka byłaby to historia? Bo rozumiem, że on napisał dalsze przygody Odyseusza.
2: Tak, współczesną wersję, dalszy ciąg przygód Odysa. Może nie jest to wersja, która kończy się dokładnie tam, gdzie znany nam wątek z Odysei, dlatego że Kazantzakis zaczyna wcześniej, w 23 księdze Odysei, kiedy Odys po zabiciu wszystkich zalotników siada do kąpieli. No i tak zaczyna się Odyseja Nikosa Kazantzakisa, kiedy główny bohater Odys siedzi zbroczony krwią w wannie, jest obmywany przez służki wodą i wszystko z niego spływa, prawda? Cały trud i znój tego, czego dokonał wcześniej.
1: I puentę naszej rozmowy mamy pyszną, dlatego że Christopher Nolan ma już teraz ścieżkę kontynuacji, bo gdyby okazało się, że Odyseja w jego filmowym wydaniu będzie spektakularnym sukcesem, to można zrobić Odyseję 2 na bazie Kazantzakisa w zasadzie.
2: Zdecydowanie.
1: Książki.
2: Zdecydowanie, a jest to opowieść porywająca. Zresztą pamiętajmy, że ten epos Kazantzakisa jest jednym z najtrudniejszych dzieł, jakie w ogóle powstały w języku greckim. Jest bardzo trudny do czytania nawet przez natywnych użytkowników.
1: Czy Grecy nie mogą coś prosto języka napisać?
2: Nie mogą, jak widać nie mogą. Dlatego bardziej znane to dzieło jest z języka angielskiego, z przekładu na język angielski. Na szczęście.
1: Jeżeli znacie angielski, czytajcie w języku angielskim. Jeżeli Greką się posługujecie płynnie, to próbujcie zmierzyć się z Kazantzakisem albo z Homerem, do woli. Pan profesor Michał Bzinkowski był naszym gościem, który trochę w świat języka homeryckiego i homeryckiej frazy i nie tylko nas wprowadzał. Wielkie dzięki za spotkanie.
0: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.

0: Bene, bene, molto bene. To dopiero jest przyjemność, prawda? Domenico Modugno i Nel Blu dipinto di blu. W wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Na puentę naszego porannego spotkania już za chwilę stery w RMF Classic przyjmuje Ula Urzędowska, a skoro Ula, to mity, zagadka, nagrody, wszystko dla was. O 11 fakt.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
5: Minęła 11, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
6: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do warszawskiego ratusza i nie tylko tam, są też w Stołecznym Szpitalu Południowym i Urzędzie Dzielnicy Ursus. Zbierają dokumenty dotyczące afery Szpitala Południowego, szukają dowodów na korupcję zwykłą i polityczną. W sprawie tej pierwszej agenci sprawdzają, czy ktoś płacił lekarzom za przyspieszanie wizyt, ale też czy na przykład zakłady pogrzebowe płaciły obsłudze prosektorium za reklamowanie ich usług klientom. Jeśli chodzi o korupcję polityczną, to funkcjonariusze CBA sprawdzają, czy są dowody na to, że pacjent z legitymacją partyjną był traktowany lepiej niż pacjent bez takiej legitymacji.
7: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, między innymi w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
6: Powiedział nam Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych. W ciągu 8 tygodni do Polski wrócą amerykańscy żołnierze, przekazał w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Ponownie będzie u nas stacjonować około 10 tysięcy żołnierzy z USA. To będzie powrót do liczby sprzed czasu, kiedy w maju pojawiła się informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskich sił. Jak mówił wiceszef MON-u, toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności. Jednak przygotowania do takiej operacji mogą trwać kilka lat.
8: Jeżeli ta obecność hipotetycznie byłaby na poziomie powiedzmy 5 tysięcy żołnierzy, to wraz z tymi żołnierzami cała infrastruktura to jest około 20 tysięcy rodzin, kooperantów amerykańskich i tego wszystkiego, co wiąże się z tak dużą inwestycją.
6: Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla przyszłej stałej bazy wojskowej amerykańskich żołnierzy to okolice Poznania lub Wrocławia. Pelet znów jest bardzo drogi, a na dodatek trudno dostępny. Cena za tonę tego opału to teraz coraz częściej nawet 2000 zł, a przecież sezon grzewczy jeszcze daleko. Problem istnieje, potwierdza pytane przez nas Ministerstwo Energii. Co resort zamierza zrobić?
9: W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z producentami peletu. Jednocześnie ministerstwo zadeklarowało, że zwróciło się z prośbą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy na rynku peletu nie ma zmowy. Pytane przeze mnie kierownictwo resortu zauważa jednak kolejne przyczyny systemowe, które odsyłają nas do resortu klimatu.
10: Nie może być tak dzisiaj, że dofinansowania na kotły peletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku.
9: Wskazuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Do wzrostu cen na pewno przyczynia się coraz niższa podaż drewna oraz wzrost kosztów tego surowca. W pierwszym kwartale drewno podrożało o ponad 12%, licząc rok do roku.
6: Przypomina dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
11: RMF Classic. Poznaj fakty.
6: Kraków wydłuża godziny nocnej prohibicji, zdecydowali radni. Teraz zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od północy do 5:30 na terenie całego miasta z wyłączeniem lokali gastronomicznych. Od 1 września alkoholu nie kupimy między 22 a 6 rano.
12: Wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z Policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych rzędu kilkudziesięciu procent.
6: Tłumaczy Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Przeważający obszar Polski pod wpływem niżu. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. A tak zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, miejscami szczególnie we wschodniej części kraju przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie możliwe burze.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: 5 minut po 11:00, bez względu na pogodę, ruszamy ścieżką dźwiękową. Olimp czeka i zwycięstwo, czyli wakacje z mitami. Za chwileczkę pierwsze tropy. Tymczasem na ścieżce dźwiękowej Shrek, niepokonany Seabiscuit, a już teraz muzyka z serialu Bridgertonowie.

0: 10 minut po 11 i jak słychać w RMF Classic ze Shrekiem nam po drodze, a właściwie ścieżce dźwiękowej, muzyka z filmu Shrek, Harry Gregson-Williams, a ja pięknie witam i zapraszam. Kartka z kalendarza podpowiada, że dziś dzień chodzenia do pracy inną drogą. My różnymi drogami i ścieżkami będziemy w różne rejony kina, dużego i małego ekranu, światy i wszechświaty filmowe zwiedzać będziemy, a także dotrzemy na Olimp w związku z naszą wakacyjną zabawą, wakacje z mitami. Pierwszy trop naszego bohatera, a może bohaterki, pojawi się już niebawem, a szczegóły dla niecierpliwych już teraz na rmfclassic.pl, zakładka wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: W Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już 15 lipca po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: 29 minut po 11.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: A w tym rogu obfitości prezenty praktyczne, przydatne w podróży i nie tylko, z logo RMF Classic, najnowsze wydanie mitologii, a także greckie słodycze, oryginalne. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wszystkie szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Przypomnę, niewtajemniczonym szczególnie, że od poniedziałku do piątku wybieramy z mitologicznego uniwersum bohaterkę, bohatera, ukrywamy go w podpowiedziach, a waszym zadaniem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jest tę postać rozszyfrować, a potem zmierzyć się z zadaniem numer dwa, w którym prosimy was o oryginalny, zaskakujący opis jakiejś codziennej, życiowej czy zasłyszanej sytuacji, która odpowiadałaby następującym określeniom. Pięta Achillesa, puszka Pandory, a może koń trojański, albo syzyfowa praca, albo nić Ariadny. Niektórzy budują opowieści ze wszystkimi tymi wyrazami, niektórzy obierają sobie jeden. Każda strategia jest dobra, byle nas zaskoczyć, no i zwyciężyć w finale o 4.

0: 14:30. A bohater, no już zdradzę, że to bohater, nie bohaterka, dziś Heros o niezwykłej sile i odwadze, symbol wytrwałości w pokonywaniu przeszkód, przyczynił się do powstania Drogi Mlecznej i choć to wielkie dokonanie, to jego gwiazdozbiór jest dość niepozorny, składa się z 4 gwiazd. Kto jest gwiazdą dzisiejszej zagadki? Wpisujcie jego imię w formularz na naszej stronie, zwróćcie uwagę na zadanie numer 2 i mam nadzieję finał będzie nasz. O 14:30 rmfclassic.pl, tam zapraszam, ale kolejne tropy i podpowiedzi wkrótce na antenie się pojawią.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrink Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrink Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrink.pl.
2: Marek Krajewski powraca w Kryminale. Droga krwi.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
10: Uczę się włoskiego.
9: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

Za kwadrans 12 ruszamy ścieżką dźwiękową RMF Classic i od razu wpadamy na czerwony, modowy dywan. To będzie muzyczne uniwersum filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Wkrótce także między innymi kompozycja Scotta Joplina i ścieżka dźwiękowa filmu Metroland, którą napisał Mark Knopfler. Tymczasem Diabeł, co u Prady się ubiera.

Mark Knopfler i Metroland, za chwilę Scott Joplin, kompozycja tegoż autora na naszej ścieżce dźwiękowej, a za 10 minut 12, więc w samo południe najważniejsze fakty. Fakty dziś od rana przygotowuje Grzegorz Jasiński. W faktach tych w samo południe będzie między innymi o małżeństwie skazanym za szpiegostwo.

0: reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
9: Punktualnie 12:00, w samo południe najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
10: Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo. Sąd okręgowy w Sosnowcu ogłosił wyrok w sprawie Igora i Iriny R., którzy zostali oskarżeni m.in. o udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce.
11: Igor R. został skazany na 7 lat więzienia, jego żona Irina na 3 lata. Śledczy ustalili, że w 2022 roku mężczyzna współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził informacje na temat rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Dane przekazywał swojej żonie na zaszyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci. Kobieta zaś podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych FSB. Poza tym według śledczych Igor R. uczestniczył w nadaniu i zleceniu odbioru paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłka została znaleziona w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Małżeństwo od 2 lat jest w areszcie. Wyrok jest nieprawomocny.
10: Relacjonuje z sosnowieckiego sądu reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Jestem trochę zaskoczony decyzją Międzynarodowej Federacji Siatkówki o dopuszczeniu Rosji do gry. Przyznaję w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo odwiesił rosyjski komitet, a dzień później FIVB przywróciło Rosjan do międzynarodowej rywalizacji w siatkówce. Prezes Świderski jeszcze 2 tygodnie temu w czasie turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Gliwicach rozmawiał z przedstawicielami FIVB, którzy zapewniali, że dopuszczenie rosyjskich zawodników nie nastąpi szybko. Teraz wszystko się zmieniło. Dla naszej federacji to jest problem, bo w przyszłym roku w Polsce rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata, na które Rosjanie z dużym prawdopodobieństwem się zakwalifikują.
12: Przygotowujemy pismo z oficjalnym zapytaniem do Federacji Światowej, co w sytuacji, kiedy zawodnicy z Rosji, dokładnie Białorusi, nie otrzymają wiz ani pobytu, możliwości wjazdu do naszego kraju, więc my nie bierzemy za to, nie będziemy brali za to odpowiedzialności.
10: Prezes PZPS przyznaje, że nie będzie nawoływał do bojkotowania meczów z Rosją rozgrywanych na neutralnym gruncie. To już zależy od zawodników i sztabów.
13: Śledzimy fakty.
10: Na Bałtyku wciąż silnie wieje, przez to na morskich kąpielisk powiewają czerwone flagi. Ratownicy zauważyli wysokie fale i silne prądy wsteczne niemal na wszystkich gdańskich kąpieliskach. Otwarte są jedynie stogi. W Sopocie czerwona flaga powiewa na kąpieliskach przy granicy z Gdańskiem. Te bliżej molo są już otwarte.
14: Na każdym kąpielisku jest inne dno. Po prostu zmienia się cały czas układ. Tak jak przy molo z drugiej strony na przykład bardziej molo ochłania, więc wiadomo, te fale mogą być ciut mniejsze.
10: Tłumaczy Alicja Kryda z sopockiego WOPR-u. Właśnie ratownicy na bieżąco decydują, czy bezpiecznie w danym miejscu można wejść do wody. W Gdyni czerwona flaga powiewa na Babich Dołach, natomiast w Orłowie, Redłowie i Śródmieściu można się teraz kąpać. Trudne warunki dziś są także na otwartych plażach Mierzei Wiślanej, Półwyspu Helskiego i Wybrzeża. Jeszcze na koniec faktów smutna wiadomość. Nie żyje Bonnie Tyler, znana brytyjska piosenkarka. Miała 75 lat. Jej potężny głos, słynna chrypka i styl na zawsze wpisały się w kanon pop-rocka czy muzyki country. Wciąż słuchamy i Total Eclipse of the Heart i piosenkę It's a Heartache. It's a I pamiętać będziemy też energiczne Holding Out for a Hero. Na początku maja w Portugalii, gdzie mieszkała, piosenkarka przeszła pilną operację, zmarła w szpitalu w Faro.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Polska pod wpływem niżu. Ciśnienie w Warszawie wynosi 996 hektopaskali. Zachmurzenie miejscami małe, miejscami umiarkowane, ale też okresami duże. I we wschodniej części kraju przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i potem na północnym możliwe burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
16: Hi, I'm Kylie Minogue.
17: Hi, I'm Katie Melua.
18: Hi, I'm Robbie Williams.
19: Hi, this is Sting.
20: Hi, this is Pat Metheny.
21: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

12 minut po 12. John Williams i muzyka z filmu E.T. Historia i muzyka, które są fundamentem dzieciństwa wielu osób. A kto jeszcze w tym świecie dziecięcych bohaterów się mieści? Czy jest to w waszym przypadku, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, na przykład Baltazar Gąbka? Karamba! 110 lat temu urodził się Stanisław Pagaczewski, autor przygód Baltazara Gąbki. Autor w jednym z wywiadów mówił: przyznam, że pisałem swojego Gąbkę nie tylko z myślą o dzieciach. Ten wyimaginowany bohater żyjący gdzieś poza czasem i epoką to trochę mój portret własny, rozbity na poszczególne postacie. Jacy jeszcze bohaterowie w tym świecie występowali oprócz profesora Gąbki? Kucharz Bartłomiej Bartolini, herb Zielona Pietruszka, no i Don Pedro, szpieg z krainy deszczowców, a także Smok Wawelski, który został poddany sprytnej resocjalizacji i z krwiożerczej bestii łasej na owieczki przemieniony w, jak czytamy w książce, smoka poczciwego i wesołego, który mordę ma zieloną, wielkie oczy i gębę od ucha do ucha. Ja śmieję się od ucha do ucha, wspominając dziś tych bohaterów, a oto bohaterowie, którzy czekają na was na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Cała drużyna Pierścienia już niebawem, a teraz mieszkańcy Sicilii na Alasce, czyli przystanek Alaska.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Absolutnie ikoniczne nagranie. Jan Sebastian Bach i Glenn Gould. Trzy koncerty. Nagrania z 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
9: How good is that?
8: Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-

0: Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

25 minut po 12 i na ścieżce dźwiękowej RMF Classic niebawem Elvis Presley, a to będzie piosenka, która też pojawia się w filmie Lilo i Stitch. Tymczasem Bolero Maurice'a Ravela, Orkiestra Symfoniczna z Montrealu.

0: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
1: RMF Classic mówi, sprawdzam, w sprawie bohaterek i bohaterów mitologii greckiej. Dziś bohater Heros do rozszyfrowania, nieślubne dziecko Zeusa, poczęte ze śmiertelniczką Alkmeną. I po tym poczęciu rozpętało się prawdziwe piekło. Piekło zazdrości Hery, żony Zeusa, która poprzysięgła zemstę. Nasz bohater bardzo często zmieniał pracę. Ma w swoim CV dokładnie 12 prac. Kim był? Wpisujcie jego imię w formularz na naszej stronie, zerknijcie na zadanie numer 2. Tam trzeba wykazać się wyobraźnią, fantazją i dopasować sytuację z życia codziennego do takich określeń jak na przykład syzyfowa praca, pięta Achillesa czy nić Ariadny. Nie muszą być wszystkie, możecie wybrać jeden z podanych związków frazeologicznych. Dobra odpowiedź na pytanie numer 1 i zaskakujący wpis, taki, który zaskoczy redakcję RMF Classic, to zwycięstwo w finale. Finał o 14:30, róg obfitości. Zdjęcie też znajdziecie na naszej stronie. Czeka na zwyciężczynię bądź zwycięzcę. rmfclassic.pl. Tam serdecznie zapraszam.
0: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: O 7 rano straszyłeś modlące się babcie.
3: Tak, tak się zajarałem tymi organami, bo w Koszalinie są świetne organy, tam tak. Się festiwal organów międzynarodowy odbywa. I nagle o 7 rano odpalałem wszystkie z możliwych piszczałek. Pełne tutti odpalałem i wiesz.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym, wszechstronnie uzdolnionym muzykiem, kompozytorem i osobowością telewizyjną Adamem Sztabą.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
4: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
0: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
5: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
4: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
0: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
4: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
0: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
4: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
0: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
20: Volkswagen. Po reklamie.

To była kantata Jana Sebastiana Bacha, a to jest RMF Classic za 8 minut 13. Zanim Phil Collins zaśpiewa, ja zapraszam na najważniejsze fakty o 13. Grzegorz Jasiński je przygotowuje, powie między innymi o utrudnieniach na drodze i o pumie, która wyrwała się na wolność i grasuje. W jakich okolicach i jakie ostrzeżenia? O tym wkrótce w faktach.

0: reklama.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: wartości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
11: Minęła 13, to jest RMF Classic, zatem najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
12: Jest szansa na współpracę, choć dziś zabrakło konkretów. Tak przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oceniają dzisiejsze rozmowy z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Spotkanie dotyczyło najnowszego projektu reform w ochronie zdrowia. Jest w nim m.in. propozycja wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków do 240 zł brutto za godzinę. Jakie są najważniejsze ustalenia tego spotkania?
13: Najważniejsze według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego jest to, że w planie jest teraz seria konsultacji, nowych pomysłów właśnie ze środowiskiem medyków. Lekarze zwrócili tu uwagę, że limity zarobków lekarzy w publicznych szpitalach mogą doprowadzić do wzmocnienia sektora prywatnego, a oni tego nie chcą.
14: Ministerstwo tę uwagę przyjęło, zadeklarowało, że nie jest to celem dzisiaj rządzących prywatyzowanie systemu. To również przyjmujemy za dobrą monetę.
13: Rozmowy tutaj dotyczyły też całkowitego odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia w Polsce. Tu też jest wspólna wizja i zgoda i samorządu lekarskiego, i Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak formalnie tę zmianę uda się wprowadzić. I tego mają dotyczyć właśnie kolejne planowane spotkania.
12: Relacjonuje sprzed siedziby resortu zdrowia w Warszawie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Popołudniowe fakty RMF Classic.
12: Uwaga kierowcy, utrudnienia na A4 w okolicach Mysłowic. Na pasach w kierunku Krakowa doszło do kolizji. Jeden pas ruchu jest zablokowany. Korki na A4 także w przeciwnym kierunku. To z kolei skutki kolizji na S1 w rejonie węzła Brzęczkowice, gdzie trasa ta krzyżuje się z autostradą A4. 8 osób podejrzanych o udział w gangu handlującym narkotykami zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji w Małopolsce. Kim są zatrzymani?
15: To Polacy, mężczyźni w wieku od 19 do 35 lat, mieszkańcy powiatów krakowskiego i wielickiego. Oni mieli rozprowadzać narkotyki m.in. w okolicach stolicy Małopolski, w Skawinie, Niepołomicach, Wieliczce i Gdowie. W czasie przeszukań policjanci znaleźli amfetaminę, mefedron, metamfetaminę, marihuanę i kokainę, w jednym miejscu także uprawę konopi. Ponadto zabezpieczono broń, wagi elektroniczne, telefon oraz nośniki danych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
12: Informuje nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Uwaga! Puma na wolności. Drapieżnik był kilkukrotnie widziany w okolicach Polanowa w Zachodniopomorskiem. Gmina ostrzega mieszkańców przed wchodzeniem do lasu.
16: Ostatni raz puma widziana była dziś rano. Zauważył ją przy lesie mieszkaniec Karsinki. To miejscowość między Polanowem a Koszalinem. Jak przekazał mi Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zwierzę trzeba jak najszybciej zlokalizować i odłowić. Służby właśnie rozpoczęły poszukiwania pumy przy pomocy dronów z termowizją. Był też pomysł rozstawienia specjalnych klatek z przynętami. Powołano również sztab kryzysowy. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie miejscowości Karsinka i Rekowo.
12: Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. W kalendarzu 9 lipca w Tatrach warunki iście zimowe. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. Ratownicy TOPR odradzają wyprawy w najwyższe partie gór.
17: Dzisiaj odradzamy wychodzenia w wysokie partie gór, ponieważ ponad granicą 2000 metrów są opady deszczu, a wyżej deszczu ze śniegiem, więc na pewno będzie ślisko. To nie są warunki ani na raki, ani na raczki. Także proponujemy te wyjścia w niższe partie gór, czy wręcz nawet dolinne, albo co najwyżej Tatry Zachodnie. Ta pogoda ma ulec zmianie koło weekendu, więc te warunki się poprawią i będziemy mogli jeszcze się cieszyć ładną pogodą i latem w Tatrach.
12: Przestrzegał i pocieszał zastępca naczelnika TOPR Mieczysław Ziach.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Zima w Tatrach, o której mówił Grzegorz Jasiński, a reszta kraju coś jakby jesień. Polska pod wpływem niżu. Temperatura 14 stopni na wschodzie oraz Podhalu około 20 stopni w centrum, 23 stopnie na zachodzie. Deszcz i możliwe burze na północnym wschodzie i południowym.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
20: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
21: Tu Monika Brodka.
22: Cześć, tu Daria Zawiałow.
23: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Maurice Jarre, doktor Żiwago, 11 minut po 13, a to jest RMF Classic w nieustannej muzycznej podróży przez światy filmowe i serialowe, a w te wakacje ruszyliśmy także tropem filmowej Polski i do tej podróży Was serdecznie zapraszamy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Nasz piękny kraj składa się z wielu filmowych i serialowych lokacji. Miasta, miasteczki znane z kadrów filmów i seriali, a my w te wakacje ruszamy tropem tychże miejsc, tworząc razem z Wami filmową mapę Polski. I kolejny przystanek na trasie. Odwiedziliśmy już Toruń, od Torunia zaczęliśmy, a teraz Łódź. Łódź znana z kadrów takich filmów jak Wabank, Kariera Nikodemadyzmy, Przypadek, Daleko od szosy, no i Ziemia obiecana, czy Ida i Wolność. Myślę, że będzie to wspaniałe spotkanie z Wami i z historią kinematografii. I mamy konkretną datę. Otóż 15 lipca o 10:00 Rynek Włókniarek Łódź. Tam będziemy. Właśnie w tej okolicy kręcono kultową Ziemię obiecaną, więc to doskonała lokacja i lokalizacja. Plenerowe studio RMF Classic. Zapraszamy Was. Będą leżaki, będą wyjątkowi goście, będą wakacyjne konkursy i będziecie mogli zobaczyć, jak tak naprawdę powstaje w plenerze, więc w dość ekstremalnej sytuacji program poranny. Program poprowadzi Dariusz Stańczuk, a relacje z tego wydarzenia będziemy publikować na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic, więc jeżeli nie będziecie na miejscu akurat, bo nie po drodze, to będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda i jak nas słychać w Łodzi. No, to mamy już dwie lokacje i lokalizacje, ale nasz apetyt rośnie w miarę podróżowania, więc zgłaszajcie, proszę, swoje miejsca, o których wiecie, że kręcono filmy czy seriale. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na zgłaszających czekają niespodzianki i kto wie, może zobaczymy się na miejscu.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Za 28 minut 14 to jest RMF Classic, a oto kolejny trop w drodze na nasz konkursowy Olimp.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Polegająca, mówiąc najkrócej, na rozszyfrowaniu postaci z uniwersum mitologii greckiej. Dziś bohater, heros nie tylko mitologii, ale także kina czy ogólnie popkultury. Niezliczona ilość wcieleń namalowanych, opisanych, sfilmowanych i może teraz poznacie go po piosence.

0: Piosenka pochodzi z filmu, a film ma tytuł jak imię naszego bohatera. Wytwórnia Walta Disneya, muzyka Alan Menken. Rozpoznany po piosence? Jeśli tak, to wpisujcie jego imię w formularz na naszej stronie i zmierzcie się z zadaniem numer 2, które polega na opisaniu sytuacji pasującej do następujących określeń. Pięta Achillesa, koń trojański, puszka Pandory, syzyfowa praca, czynić Ariadny. Można wybrać jeden z tych związków frazeologicznych, można też ulepić taką historię, która zawiera wszystkie albo część. Na zwyciężczynie bądź zwycięzcę, tutaj ważna jest odpowiedź prawidłowa na pytanie numer 1 i taki opis, który nas zaskoczy i zostanie wybrany jako zwycięski. Zwyciężczyni bądź zwycięzca otrzymuje Róg Obfitości, a w nim najnowsze wydanie jubileuszowe mitologii Jana Parandowskiego, greckie słodycze i wakacyjne upominki z logo RMF Classic, a finał za godzinę. A wszystkie szczegóły na rmfclassic.pl i tam też w zakładce Wakacje z mitami wpisujemy odpowiedzi.
1: Wakacje z mitami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie wspaniałej Penelope Cruz. A to oznacza chociażby wizytę w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Christina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

To jest RMF Classic, a my idziemy razem ścieżką dźwiękową przez dość deszczowy i ponury czwartek, ale będą upały już niebawem. Na razie zostały zanotowane w Wielkiej Brytanii. Przez wyspy przechodzi kolejna w ostatnich tygodniach fala upałów. Jak mieszkańcy sobie z nią radzą? O tym powie korespondent RMF FM w faktach, a te o godzinie 14. I to będą ostatnie fakty, najważniejsze fakty dziś, na które zapraszam Grzegorz Jasiński, ale to jeszcze za chwilę. Wcześniej Bartosz Hajdecki, muzyka z serialu Czas Honoru, a teraz Beatlesi i Love is All You Need.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic, minęła 14, ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
11: Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę to zmiana, która będzie wprowadzona w pierwszej kolejności. Tak deklaruje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Kiedy limity formalnie mogą zacząć obowiązywać?
12: Najwcześniej jesienią, bo to wymaga teraz zmian ustawowych. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada też, że w dalszym kroku pojawi się obowiązek pracy lekarza w szpitalu na co najmniej pół etatu.
13: Te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu.
12: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski krytykuje ten pomysł i przekonuje, że przywiązanie lekarza do jednego szpitala zmniejszy jego gotowość do leczenia w innych placówkach.
14: Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Jak dalej będzie z procedowaniem, tego jeszcze nie wiemy. Konkretów nam zabrakło.
12: Konkrety mają być wypracowywane w powołanym dzisiaj kolejnym zespole do spraw tej reformy w Ministerstwie Zdrowia i za tydzień z przedstawicielami związków zawodowych w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
11: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Produkcja idzie pełną parą na tyle, na ile pozwala dostępność surowca. Polscy producenci pelletu chętnie odpowiedzieliby na duże zapotrzebowanie, ale problemem jest podaż drewna, usłyszał reporter RMF FM. Słuchacze piszą do nas w sprawie wysokich cen i niskiej dostępności pelletu. Na czym polega problem?
15: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. Pelet to produkt produkt uboczny pracy z drewnem. Jeśli nie ma surowca, nie ma paliwa grzewczego, mówi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
16: Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z niej pelet. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego.
11: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
17: Poznaj fakty. RMF Classic.
11: Utrudnienia dla pieszych w Katowicach. Zamknięto popularne podziemne przejście pod torami w ścisłym centrum miasta. Wszystko z powodu przebudowy katowickiego węzła kolejowego.
18: Widzę zaskoczenie, nie przejdzie pani.
19: Zamknięty! Planowałam sobie pójść zjeść śniadanie, a tu nagle zamknięte. Jeszcze wczoraj tędy szłam. No właśnie muszę wklepać lokalizację na Google Maps, by zobaczyć, jak to obejść.
18: Tam jest mapa.
19: Oj, no to trochę daleko.
20: Co teraz? No, trzeba iść naokoło. Droga jest, właśnie ją odbyłem, droga jest niezbyt przyjemna.
18: To będzie utrudnienie, że przejście zamknięte?
21: No chyba je otworzą kiedyś, nie?
18: Ale to potrwa trochę, jest remont.
21: No jak jest remont, to trzeba poczekać, aż się skończy.
11: Remont potrwa ponad półtora roku, informuje nasz reporter Marcin Buczek. Paryż zamieni się dziś w prawdziwą twierdzę. Francuska policja szykuje się na możliwe zamieszki w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny na mundialu. O 22:00 w Bostonie trójkolorowi zmierzą się z reprezentacją Maroka w pierwszym ćwierćfinale tych mistrzostw.
22: To już niestety stało się w Paryżu w cudzysłowie tradycją, że po piłkarskich pojedynkach reprezentacji Maroka z trójkolorowymi grupy chuliganów, głównie z rodzin afrykańskich imigrantów spod paryskich przedmieść, wywołują zamieszki wokół pól elizejskich w centrum miasta, atakują policjantów, próbują podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami oraz rozbijać sklepowe witryny. Z tego powodu porządku strzec tam będą wieczorem nadzwyczajne siły policji. Okoliczne stacje metra zostaną zamknięte. To niszczy dobry wizerunek Paryża, a szczególnie pól elizejskich, bo turyści widzą, że robi się tu niebezpiecznie i coraz częściej omijają te dzielnice. Boimy się tego, co stanie się tu dzisiejszej nocy, tłumaczy mi właściciel jednego z barów.
11: A cytował go z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Niż z ośrodkiem nad Łotwą taką pogodę nam czyni. Ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniosło 996 hektopaskali. Przelotne opady deszczu, a w południowo-wschodniej części Polski możliwe burze, maksymalnie 23 stopnie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
25: Mówi Grzegorz Turnał.
26: Zygmunt Konieczny.
27: Michał Rusinek.
28: Mówi Krzysztof Jasiński. To jest, proszę Państwa, RMF Classic.

lubię poniedziałku. Muzyka z filmu Tadeusza Chmielewskiego. Muzykę napisał Jerzy Matuszkiewicz, a fragment ścieżki dźwiękowej w RMF Classic. 10 minut po 14. Nie lubimy poniedziałków, ale czwartek, zwłaszcza o tej porze, to już zupełnie co innego. Ścieżką dźwiękową w stronę weekendu zmierzamy, a weekend daje nadzieję na trochę bardziej wakacyjną pogodę. Wcześniej na ścieżce dźwiękowej wspaniałości dużego i małego ekranu bohaterowie, bohaterki, takie tytuły jak Wednesday, Ostrożnie pożądanie, teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Aniołki Charlie'ego, Zawrotna szybkość, a około 14.30 finał dzisiejszej odsłony zabawy Wakacje z mitami.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.

24 minuty po 14, spacer ścieżką dźwiękową w RMF Classic. A z kim się widzimy, słyszymy niebawem? Będą Bridgertonowie, muzyka trzeciego sezonu, bohaterowie z Archiwum X pewnie też wyświetlą się pod powiekami, gdy słuchać będziemy muzyki tematu z czołówki. Zaśpiewa też Sting, to wkrótce. Teraz aria z opery Rinaldo Jerzego Fryderyka Händla, Sinfonia Warszawia, a na oboju gra Albrecht Meyer.

0: I w takim oto tempie i z brawami dotarliśmy do finału konkursowy Olimp na wyciągnięcie ręki i ucha i róg obfitości, który czeka na zwyciężczynię bądź zwycięzcę.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Wakacje z mitami, finał. Postać rozszyfrowana. Heros, nie mieliście wątpliwości, że to Herakles w wersji greckiej, czy też Herkules w wersji rzymskiej. Wszystkie, myślę, tak, chyba wszystkie odpowiedzi na pytanie numer jeden były prawidłowe, więc zabieraliśmy się już od samego początku za czytanie opowieści, które odpowiadały związkom frazeologicznym, które należało użyć. Puszka Pandory, koń trojański, pięta Achillesa, syzyfowa praca bądź nić Ariadny. Z przyjemnością ogłaszam, że zwyciężczynią dzisiejszej edycji zabawy jest pani Joanna. Zaraz zacytuję wpis. Zauważę tylko, że dzisiaj było bardzo dużo odniesień kulinarnych, tak jak i ta. Pani Joanny, która napisała: po 15 latach rzeźbienia formy, długo syzyfową pracą, mogę tak śmiało nazwać pracę nad ludzką sylwetką. Nie jak u Heraklesa, ten to skubany miał fart. Treningi to niekończąca się nić Ariadny, na której

0: W końcu czeka wymarzony wygląd i zdrówko. Jednak zanim do tego dojdzie, trzeba otworzyć prawdziwą puszkę Pandory. Jest ją najczęściej nasza dieta i tu zdarza się zaszaleć Pandorze i to porządnie. Kto słyszał o ogórkach i papryce z dodatkiem masła orzechowego albo o kebabie z bitą śmietaną, to dopiero koń trojański. A piętą achillesową każdego sportowca jest pizza. I tu, pisze pani Joanna, maczali palce tak zwani rzymscy bogowie, bo nie znam osobiście nikogo z awersją do pizzy, a lepsza byłaby sałatka, zresztą grecka. I tak kończę swój wywód grecki z przyprawą rzymską, napisała pani Joanna, zwyciężczyni dzisiejszej odsłony zabawy Wakacje z mitami. Pani Joanno, gratulujemy, dziękujemy. Smaku nam pani narobiła swoim wpisem i na trening, i na pizzę. Róg obfitości pakujemy, a w nim najnowsze wydanie mitologii Jana Parandowskiego, a także prezenty z logo RMF Classic i o właśnie greckie słodycze, ale ma pani od nas konkursową dyspensę. Gratulujemy i do usłyszenia jutro.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tradycyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Absolutnie ikoniczne nagranie. Jan Sebastian Bach i Glenn Gould. Trzy koncerty. Nagrania z 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

muzycznym świecie Bridgertonów byliśmy przed chwilą. To fragment ścieżki dźwiękowej trzeciego sezonu tego serialu, a to jest RMF Classic, wakacje z mitami, napisy końcowe. Dziękuję za dzisiejszą podróż. Zapraszam jutro po godzinie 11:00. Kolejna bohaterka, bohater mitologii greckiej ukryty w zagadkach i róg obfitości, który czeka na zwyciężczenie bądź zwycięzcę w finale o 14:30. Tymczasem po 15:00 najpiękniejsza muzyka filmowa i Lato i Natalia Grzeszczyk będą nas prowadzić ścieżką dźwiękową. Ja dziękuję, życzę dobrego dnia. Ula Urzędowska, do usłyszenia.

0: reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Na zachodzie dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze Polski umiarkowane okresami duże. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 14 na wschodzie oraz Podhalu, około 20 w centrum, do 23 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Lato pełne podróży z RMF Classic.
16: My name is Alberto Iglesias.
17: My name is Diego Navarro.
18: Salute, hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Dzisiaj w programie opowieści zza oceanu od Lidii Krawczuk, serialowe sentymenty od Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, filmowe historie od Magdy Juszczyk, dużo kulturalnych podpowiedzi, bilety do teatru na sztukę Woody'ego Allena również będą i mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej, bo to przecież RMF Classic. Przed chwilą przygody Robinsona Crusoe, teraz na naszej antenie John Barry i przypomnienie, że żyje się tylko dwa razy.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Szerszeń, Dymitr Szostakowicz, wcześniej w RMF Classic Georges Bizet, Rodion Szczedrin, Bavarian Radio Symphony Orchestra i fragment Suity Carmen. A teraz filmowo naszą antenę przejmuje Magda Juszczyk.
1: Kino nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.
2: Kino nie ma wakacji i da się to zauważyć, gdy zespół odpowiedzialny za wprowadzanie tego polskiego filmu w październiku do kin działa już teraz na tyle prężnie, byście mogli albo poczytać o tej produkcji, albo zobaczyć w sieci jej zwiastun.
3: Chcecie wiedzieć, ile mam lat?
4: Nie. U nas się o takich rzeczach nie rozmawia.
3: To jest moja mama. To tata.
2: Ten film to Czas, który nie nadszedł. Pełnometrażowy debiut reżyserki Julii Rogowskiej. W roli głównej Agata Kulesza, która wciela się w postać kobiety idącej pod prąd panującym trendom czy zwyczajom, a chodzi o rezygnację z kuracji antygeriatrycznej w świecie, w którym młodość stała się obowiązującą normą. Sara płaci za swoją decyzję wykluczeniem. Po latach wraca do swoich bliskich, by zmierzyć się z konsekwencjami tamtych wyborów. Film ma stawiać pytanie o to, ile jesteśmy skłonni zapłacić, a ściślej oddać, czy wręcz stracić, by utrzymać młodość. Agacie Kuleszy na ekranie partnerują Dobromir Dymecki, Michalina Łabacz, Maciej Musiał, Vanessa Aleksander, Bartosz Bielenia. Film Czas, który nie nadszedł, wejdzie do kin 16 października. A już teraz możecie wybrać się na film dokumentalny, który też jest opowieścią debiutantki Joanny Dej. Jej krótkometrażowa fabuła zatytułowana Rozłam zdobyła blisko 20 nagród na całym świecie, a debiut absolwentki Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie to rzecz naprawdę niebanalna. Film nosi tytuł Co do kury i walczył w konkursie dokumentalnym ubiegłorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Dokument przedstawia postać Łukasza Płuczki, jednego z najbardziej cenionych twórców superrealistycznych lalek. Artysta, gdy w pobliżu jego domu planowana jest budowa przemysłowej fermy drobiu, postanawia zaprotestować w sposób, który jest mu najbliższy, czyli konstruując dwumetrową kurę.
5: Chcę tą kurą po prostu ogłupić ich wszystkich i ja nie będę jakby na nich nasyłał mediów czy coś, tylko media będą ze mną chodziły.
2: Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie mężczyzna otwiera swój dom dla rodziny uchodźców. Wśród nich znajduje się Sabina, dorastająca dziewczyna, która stopniowo odnajduje w pracowni lalkarza przestrzeń bezpieczeństwa i twórczej ekspresji. Co do kury, obejrzyjcie koniecznie ten film dokumentalny, jest już w kinach.
0: Dodajmy, że spotkanie z reżyserką tego filmu w warszawskim kinie Luna 12 lipca.
1: Kino nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Cztery dni.
3: Na czy pisałeś jak Beethoven? Pisałeś nuty i słyszałeś,
2: no,
3: jak to
2: musiałem
3: wszystko...
2: tak robić. No, do Beethovena daleko, ale tempo podobne. No,
3: co dwa wieki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym, wszechstronnie uzdolnionym muzykiem, kompozytorem i osobowością telewizyjną Adamem Sztabą.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Od Torino Respighi i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus z Agnieszką Duczmal. Za chwilę na antenie RMF Classic, bo najpierw preludium des dur opus 28 numer 15, czyli Deszczowe Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiada Rafał Blechacz.

0: Kierunek Lato w RMF Classic.
1: Komisja selekcyjna Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych BNP Paliba Green Film Festival ogłosiła listę 58 filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego 9. edycji tego festiwalu, która odbędzie się w Krakowie między 10 a 16 sierpnia. W plenerowych kinach pod Wawelem będzie można oglądać filmy poruszające takie tematy jak zanieczyszczenie powietrza, migracje klimatyczne czy wpływ ukrytych kosztów technologii na zdrowie ludzkie, prawa człowieka i klimat. Warto dodać, że spośród 58 zakwalifikowanych do konkursu filmów, 12 produkcji polskich znajduje się na tej liście. W tym takie tytuły jak Silver Natalii Koniarz, Do ostatniego oddechu Ewy Ewart, Flota cieni Ewy Galicy czy Zmiany klimatu w Polsce doktora Tomasza Rożka. Pełną listę tytułów znajdziecie na rmfclassic.pl, a na antenie już kolejna z nowości, które pojawiły się w naszej playliście. Michael Jackson.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy, paluszki, tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone Bacador, 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko duże, miejscami. Szczególnie we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 na wschodzie oraz Podhalu, około 20 w centrum, do 23 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
19: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
20: Igor Herbut.
21: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
22: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń. Biletomat.
1: Małżeństwo z 7-letnim stażem. Ona psycholog, on ortodonta. Świętują kolejną rocznicę ślubu w swoim uroczym domu w ładnym miasteczku Old Saybrook. Razem z nimi w przyjęciu biorą udział krewni, przyjaciele. Aż tu nagle pojawia się para dawnych właścicieli domu, księgowy poeta i jego nieśmiała żona. Ujawniają oni ukryty w tajemnym schowku domu porażający sekret. Tak mniej więcej zaczyna się ta historia. Miłość w Saybrook to tekst Woody'ego Allena w reżyserii Eugeniusza Korina w Teatrze Szóste Piętro. W Warszawie na scenie między innymi Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski, Katarzyna Kwiatkowska, Wiktor Zborowski czy Joanna Liszow. Na pokaz tego spektaklu 12 lipca o godzinie 18 w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie mamy dla Was teraz kilka podwójnych zaproszeń. Miłość w Saybrook, 12 dzień lipca, godzina 18, Teatr Szóste Piętro w Warszawie. Jeżeli chcielibyście się wybrać na ten spektakl, to adres w sprawie biletów teraz do dyspozycji brzmi redakcja@rmfclassic.pl. Redakcja@rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 15 lipca po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Po reklamie.

Pierwszy człowiek i muzyka, którą Justin Hurwitz skomponował do tego filmu, za chwilę w RMF Classic, bo najpierw naszą antenę przejmuje okręt.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
1: Christopher Nolan, który nakręcił takie filmy jak Interstellar czy Oppenheimer, znany jest z tego, że przekracza wszelkie filmowe granice. Po świetnie przyjętym i nagrodzonym 7 Oscarami Oppenheimerze, opowiadającym historię powstania pierwszej bomby atomowej, teraz reżyser stworzył adaptację Odysei. Opowiada ona oczywiście o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom, próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już nie jedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony został w technologii IMAX i jest pierwszym tak nowoczesnym podejściem do Odysei. Na ekranie między innymi Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson czy Charlize Theron. Odyseja w kinach w Polsce od 17 lipca. A naszą antenę przejmuje mama Kaseliot.
2: Now to sing this lovely bell.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Róż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie wspaniałej Penelope Cruz. A to oznacza chociażby wizytę w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Christina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
9: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

0: Scott Joplin, The Entertainer i Lang Lang przy fortepianie. Przypominamy sobie w tych momentach naszej wakacyjnej ramówki seriale z czasów przedstreamingowych, kiedy nikomu jeszcze nie śniło się o internecie i tak zwanych platformach. To te produkcje były wtedy popularne w Polsce, a bywało, że w godzinach ich emisji w telewizji pustoszały ulice. Dzisiaj miasteczko Twin Peaks.
1: Uniwersum. Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Lutego, godzina 11:30. Wjeżdżam do Twin Peaks. 8 km na południe od granicy kanadyjskiej, 19 na zachód od granicy stanu. Po raz pierwszy widzę tyle drzew. Tym kultowym cytatem zaczyna się serial Miasteczko Twin Peaks. Póki David Lynch nie pokazał nam Miasteczka Twin Peaks, nikt nie przypuszczał, że mógłby chcieć zobaczyć taki serial. Opowieść o morderstwie nastolatki Laury Palmer i o agencie Dale'u Cooperze, który prowadzi śledztwo w niewielkim, położonym wśród lasów miasteczku, mogło się wydawać kolejną detektywistyczną historią, jakich wiele było wtedy w telewizji. Szybko okazało się, że serial Lyncha nie przypomina niczego, co widzowie widzieli kiedykolwiek wcześniej, ani nawet kiedykolwiek później. Śledztwo agenta Coopera nie tylko prowadziło go do kolejnych zagadek i powiązań pomiędzy Laurą Palmer a mieszkańcami miasteczka, ale przede wszystkim było z każdym odcinkiem coraz dalsze od realizmu i rzeczywistości. Widzowie serialu nigdy nie wiedzieli, co ich czeka. Senne wizje, ekscentryczne postaci, przestrzenie sugerujące, że bohaterowie znajdują się na granicy pomiędzy światami. Szefostwo stacji ABC, przyglądając się rozwojowi serialu, nalegało, by Lynch w końcu odpowiedział widzom na pytanie, kto zabił Laurę Palmer. Ale co ciekawe, im bliżej serial był jednoznacznych rozwiązań i detektywistycznych schematów, tym bardziej tracił na popularności. Nie tego chcieli widzowie. Ostatecznie dostaliśmy swoje zakończenie, choć jak w przypadku wszystkiego w miasteczku Twin Peaks, było ono bardzo niejednoznaczne i otwarte. Wciąż niesamowita atmosfera, autorskie podejście i fakt, że nikt nie był w stanie przewidzieć, czy następna scena serialu będzie rodem z horroru, kryminału, a może telenoweli, sprawiło, że do dziś miasteczko Twin Peaks jest jednym z najbardziej kultowych seriali w całej telewizji, a my nigdy nie jesteśmy do końca pewni, czy wszystkie jego zagadki kiedykolwiek zostaną rozwiązane.

0: Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Jedynka. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Temperatura maksymalna dzisiaj od 14 na wschodzie oraz Podhalu, około 20 w centrum, do 23 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Na zachodzie również i południowym zachodzie zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze Polski umiarkowane, okresami tylko duże. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, możliwe przelotne opady deszczu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
12: Hi everyone, this is Trevor Morris.
13: This is Gustavo Santaolalla.
14: Hi, my name is Volker Bertelmann, a.k.a. Hauschka.
15: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: W najbliższą sobotę, 11 lipca o godzinie 19 w ramach 26. Ogrodów Muzycznych na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie rozpocznie się koncert Ogniem i Muzyką Filmowe Światy Krzesimira Dębskiego z muzyką jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, twórcy niezapomnianych ścieżek dźwiękowych do filmów i seriali, które od lat poruszają miliony widzów. W programie koncertu między innymi utwory z takich produkcji jak Ogniem i Mieczem, Stara Baśń, W pustyni i w puszczy, 1920, Bitwa Warszawska. Będą także muzyczne niespodzianki z innych realizacji kompozytora. Poszczegóły odsyłam na rmfclassic.pl, a naszą antenę przejmuje Ennio Morricone.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku gramy dźwięki z nowego albumu Rolling Stonesów, a także nową piosenkę duetu Wojciech Myrczek, Artur Andrus. I sporo rowerów będzie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kawanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone niesolone Bacador, 250 gramów, 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Po reklamie.

0: Idziecie z restauracji, przychodzi rachunek i nagle okazuje się, że nie macie portfela. Właśnie z takiej sytuacji narodził się pomysł, który na zawsze zmienił sposób płacenia na całym świecie.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Kartę kredytową.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jest 1949 rok. Amerykański przedsiębiorca Frank McNamara je kolację w nowojorskiej restauracji. Kiedy przychodzi rachunek, okazuje się, że nie ma przy sobie portfela. Według najbardziej znanej wersji tej historii właśnie wtedy rodzi się pomysł stworzenia jednej karty, którą można byłoby płacić w różnych miejscach. Rok później powstaje Diners Club, pierwsza nowoczesna karta płatnicza. Na początku korzysta z niej około 200 osób, a akceptuje ją zaledwie 27 restauracji w Nowym Jorku. Klient nie płaci od razu. Raz w miesiącu otrzymuje rachunek i reguluje całą należność. W 1950 roku był to prawdziwy przełom. Do tej pory większość kart wydawały pojedyncze sklepy albo stacje benzynowe i można było korzystać z nich tylko w jednej sieci. Diners Club po raz pierwszy pozwolił płacić jedną kartą w wielu różnych miejscach. Pierwsza karta nie była jeszcze kartą kredytową w dzisiejszym rozumieniu. Cały rachunek trzeba było spłacić raz w miesiącu. Dopiero później pojawiły się karty bankowe, które umożliwiały spłatę zadłużenia w ratach. Pomysł rozwijał się błyskawicznie. Już rok później z Diners Club korzystało około 42 tysięcy osób. Karta szybko zaczęła pojawiać się także poza Nowym Jorkiem i była akceptowana w coraz większej liczbie restauracji, hoteli i innych punktów usługowych. Pierwsza karta Diners Club wcale nie była plastikowa. Wykonano ją z kartonu. Za jej posiadanie trzeba było zapłacić $5 rocznie, a restauracje oddawały firmie prowizję od każdej transakcji. Ten model rozliczeń między wydawcą karty a sprzedawcą funkcjonuje zresztą do dziś.

0: Klato, wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Blisko 500 000 widzów, 6 zrealizowanych produkcji, 10 lat obecności na teatralnej mapie stolicy i niezliczone letnie wieczory spędzone pod gołym niebem. Szekspir w parku wraca do Wilanowa z jubileuszową edycją, prezentując dwie komedie mistrza ze Stratfordu, komedię Omyłek i Wieczór Trzech Króli. W tegorocznej edycji udział weźmie blisko 40 aktorów i twórców. Na scenie pojawią się m.in. Tamara Arciuch, Bartłomiej Kasprzykowski, Barbara Bursztynowicz, Monika Dryl, Katarzyna Kołeczek, Magdalena Smalara czy Piotr Nerlewski. Szekspir w parku od początku czerpie z tradycji Teatru Elżbietańskiego, otwartego, dostępnego i bliskiego publiczności. Szczegóły tegorocznej edycji Szekspira w parku znajdziecie na rmfclassic.pl. A na naszej antenie za chwilę Tommaso Albinoni i Allegro z trzeciego koncertu, opus 9 na dwa oboje. Najpierw Bar Karola Jakuba Offenbacha. Gra Sinfonietta Bydgoska, dyryguje Maciej Niesiołowski.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów 2,99.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.

0: Jolka! Była super!
1: Na razie.
2: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Wrocławia.
3: Wrocławski Ostrów Tumski kojarzy się z ciszą i sakrum, ale od wielu lat letnie niedziele w tym miejscu brzmią nieco inaczej. Gdy słońce zaczyna chować się za wieżami gotyckich kościołów, w murach kolegiaty Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja ożywają organy. Non sola scripta łączy klasyczne kompozycje oraz niezwykłe improwizacje w wykonaniu muzycznych wirtuozów. Nazwa festiwalu, oznaczająca w wolnym tłumaczeniu nie tylko to, co zapisane, stała się jego artystycznym manifestem, podczas gdy inne festiwale skupiają się na wiernym odtwarzaniu dzieł mistrzów. Wrocławskie spotkania są przestrzenią eksperymentu. Tutaj partytura jest jedynie punktem wyjścia, zaproszeniem do dialogu między tym, co niezmienne od wieków, a tym, co rodzi się w danej chwili. Sercem każdego wieczoru są organy, ale ich potężne brzmienie spotyka się z nieoczywistymi partnerami. Na przestrzeni lat publiczność była świadkiem muzycznych rozmów organów z lutnią, saksofonem, skrzypcami, wiolonczelą. A na festiwalowej scenie gościły takie osobowości jak między innymi Konstanty Andrzej Kulka, Adam Makowicz, Tomasz Stańko, Anna Maria Jopek czy Halina Frąckowiak. W tym roku festiwal Non Sola Scripta rozpoczął się we Wrocławiu 6 lipca i potrwa do końca sierpnia.
2: RMF Classic we Wrocławiu 99,2 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już 15 lipca po 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.

Georges Bizet i fragment drugiej suity Arlezjanka w wykonaniu filharmoników berlińskich, których poprowadzi Herbert von Karajan, to plan na za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw walc z pierwszej suity na orkiestrę jazzową Dymitra Szostakowicza w RMF Classic. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy, dyryguje Teodor Kuchar.

Lunie jest przypadkowa. 15 lipca przypada dokładnie 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Przez 5 dni Łazienki Królewskie zamienią się w przestrzeń spotkania teatru, historii i edukacji. W programie znajdą się fredrowskie spektakle Teatru Klasyki Polskiej, rozmowy z twórcami, badaczami, projekcje spektakli Fredry z archiwum teatru, telewizji, wydarzenia dla dzieci i rodzin, także terenowe gry w przestrzeni ogrodu muzeum. Festiwal otworzy 15 lipca spektakl Zemsta, prezentowany w amfiteatrze. W kolejnych dniach publiczność będzie mogła zobaczyć także dożywocie, śluby panieńskie oraz premierowy pokaz dam i huzarów. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie Joe Cocker.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Absolutnie ikoniczne nagranie. Jan Sebastian Bach i Glenn Gould. Trzy koncerty. Nagrania z 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Po reklamie.

0: Lot Trzmiela z baśni o carze Sałtanie Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, wcześniej fragment baletu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Humor, autoironia i przenikliwy komentarz do rzeczywistości. Takiego oblicza Jana Matejki wielu odbiorców jeszcze nie zna. Kamienica w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 41 to miejsce, w którym żył i tworzył wybitny XIX-wieczny twórca Jan Matejko. W tych zabytkowych murach mieści się oddział Muzeum Narodowego poświęcony temu właśnie artyście. Na ekspozycji znajdziemy ponad 6 tysięcy eksponatów, w tym przedmioty codziennego użytku, dokumenty, fotografie oraz dzieła samego Matejki. Szczególne miejsce zajmują rysunki satyryczne prezentowane na nowej wystawie czasowej Satyra i komiks u Jana Matejki, dzięki którym artysta daje się poznać jako człowiek z poczuciem humoru, obdarzony autoironią i dystansem. Szczegóły dotyczące wystawy znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy, a naszą antenę przejmuje Katie Melua.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: O trudnościach z napojami chłodzącymi w Toruniu pisał 9 lipca 1956 roku ilustrowany Kurier Polski. Winowajcą była pogoda, bynajmniej nie ta dobra, a wręcz przeciwnie. Co prawda w upalne dni pracownicy rozlewni nie nadążali z robotą, ale w deszczowe czasem przez pół dnia siedzieli bezczynnie i dlatego rozlewnia nie mogła zatrudnić więcej ludzi. Napojów, szczególnie piwa, nie dało się też rozlewać na zapas, bo brakowało chłodni. Czyli jak w dowcipie, gdybyśmy mieli blachę, to byśmy zarzucili rynek konserwami, ale nie mamy mięsa. W 1967 roku pięciodniowy tydzień pracy ogłaszało na pierwszej stronie Życie Warszawy 9 lipca 1966 roku. Niestety chodziło o Związek Radziecki, gdzie przez 5 dni w tygodniu pracowano już w 500 tysiącach przedsiębiorstw. I jak zauważono, 2 dni wolne wpływały pozytywnie na podniesienie wydajności pracowników. Dodajmy, że w Polsce Ludowej co drugą sobotę wolną wprowadzono dopiero w 1981 roku. Czy lot rozwinie skrzydła? Zdradzał w wywiadzie dla Życia Warszawy dyrektor Polskich Linii Lotniczych Jan Zwierzyński. O ile ilość połączeń zagranicznych wciąż rosła, to linie krajowe ograniczano, bowiem przy i tak wysokiej cenie biletów wpływy nie pokrywały nawet połowy kosztów. Drugim problemem był brak lotnisk cywilnych, a część istniejących nie miała nawet oświetlenia pasów i można je było wykorzystywać wyłącznie w dzień przy dobrej pogodzie. I wreszcie samoloty. Odrzutowe zamierzano kupić, ale dopiero w przyszłości. Zatem lot rozwijał skrzydła, tyle że powoli. Zaglądamy jeszcze do ekspresu wieczornego z 9 lipca 1976 roku, w którym dowiadujemy się, że otwocka milicja ruszyła w pościg za uprowadzonym ambulansem pocztowym. Złodziejem słańską fantazją okazał się Edmund G. Widząc załadunek worków pocztowych, uznał, że pewnie są to pieniądze, a ośmielony pewną ilością wypitego alkoholu wykorzystał nieuwagę kierowcy i porwał wóz. Ucieczka zakończyła się kilka kilometrów dalej na drzewie, a finał porwania miał podsumować niebawem sąd.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku gramy dźwięki z nowego albumu Rolling Stonesów, a także nową piosenkę duetu Wojciech Myrczek, Artur Andrus. I sporo rowerów będzie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
5: How good is that?
4: Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit.

0: W promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: William Christie na naszej antenie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: W środę 15 lipca odwiedzimy Łódź, miasto znane z kadrów filmów takich jak Wabank, Ucieczka z kina Wolność, Ida, Ziemia obiecana, Przypadek, Daleko od szosy, Kariera Nikodemadyzmy czy Krzyżacy. Zapraszamy wszystkich chętnych 15 lipca od godziny 10 na rynek Włókniarek Łódzkich. To właśnie w tych okolicach kręcono kultową Ziemię obiecaną. To tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic, będą leżaki, będą wakacyjne konkursy, będą wyjątkowi goście. Program poprowadzi Dariusz Stańczuk, a relacje z wydarzenia będą publikowane w mediach społecznościowych RMF Classic. Będzie można wszystko na bieżąco podejrzeć. Zapraszamy również do zgłaszania kolejnych miejsc, w które powinniśmy pojechać waszym zdaniem w te wakacje, aby zaznaczyć kolejny punkt na filmowej mapie Polski. Możecie zgłaszać swoje propozycje cały czas za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl.
1: Niezwykłe miejsca i kultowe produkcje. W RMF Classic tworzymy filmową mapę Polski.

Dobry, zły i brzydki i Ennio Morricone w RMF Classic. Za chwilę natomiast na naszej antenie Allegro z pierwszego koncerto Grosso opus 6 Jerzego Fryderyka Händla, ale najpierw duet fortepianowy Marek Iwacyk i tych panów interpretacja jednego z największych przebojów wszechczasów.

Angielska Orkiestra Kameralna, Raymond Lepard i Allegro z pierwszego koncerto Grosso op. 6 Jerzego Fryderyka Händla. Za chwilę na naszej antenie Justin Hurwitz i piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu La La Land. To na takie rozgrzanie serducha i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w RMF Classic, spotkania, za które bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że zawsze dużo ciekawych kulturalnych podpowiedzi na te wakacje znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce Polecamy. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia jutro. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Po reklamie. Złap wiatr w żagle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o sądowej konsekwencji nieprzemyślanych zakupów. Oto rajtar ze szwedzkiej armii najezdniczej, Hieronim Christian Holstein, stracił konia, kiedy pod Krakowem brał polskiego jeńca. Był sierpień 1656 roku, czas potopu. Jeniec polski wzięty, a konia nie ma. Holstein wspomina: tego samego wieczora kupiłem od pewnego mieszczanina pięknego na oko konia. Dałem za niego 50 talarów, ale dalszego scenariusza nie przewidział ani on, ani szwedzki obozowy kwatermistrz, który się w tej historii zaplątał na swoje nieszczęście. Holstein wyjaśnia: wczesnym rankiem był alarm, gdyż Polacy licznymi oddziałami podeszli pod miasto, czyli pod Kraków, zajmowany już wtedy przez Szwedów. Musieliśmy więc szybko wsiadać na konie. Również i ja wsiadłem na mojego, nieznanego mi wciąż jeszcze konia. I dalej wydarzenia potoczyły się w sposób kompletnie nie do przewidzenia. Koń, jak pisze Holstein, na moje nieszczęście był tak ognisty, że niechcący postrzeliłem śmiertelnie kwatermistrza szwedzkiego. W momencie wystrzału dałem koniowi ostrogi, tak że ruszył jak diabeł. Pognałbym tak wprost do nieprzyjaciela na moje nieszczęście, gdyby nie przeszkadzała mi w tym bariera. Takie zabójstwo tak zwyczajnie płazem ujść nie mogło. Holstein został aresztowany. Czytamy: tym razem po raz pierwszy postawiono mnie przed sądem wojennym. Czas dłużył mi się bardzo. W końcu dał Bóg, że mój rotmistrz Eiken dobrze o mnie mówił. Mogłem więc znowu latać jak ptak po otwartym polu. Do armii Holstein normalnie wrócił, ale zawsze to jednego Szweda do Walhalli, czyli do Krainy Umarłych, mieliśmy wysłanego z Polski szybciej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie wspaniałej Penelope Cruz. A to oznacza chociażby wizytę w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Christina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam w czwartek 9 lipca. Słońce przywitało nas o 4:41, a pożegna o 20:49. Dzień będzie trwał 16 godzin i 8 minut, a oznacza to, że ubyło nam już 15 minut dnia na rzecz nocy. Wieczorne niebo przyniesie nam koniunkcję jasnej Wenus z najjaśniejszą gwiazdą lwa Regulusem. Jest odległy od nas o 79 lat świetlnych i świeci 150 razy jaśniej niż Słońce, a jego nazwa oznacza Mały Król. Druga pod względem jasności gwiazda w lwie nazywa się Denebola, co z arabskiego oznacza koniec lwiego ogona. W gwiazdozbiorze lwa przez teleskop możemy obserwować tryplet lwa. Jest to gromada galaktyk spiralnych, odległych od nas o mniej więcej 30 milionów lat świetlnych. Za lwem podąża Panna, drugi po hydrze największy gwiazdozbiór na niebie. Tu znajdziemy dwie interesujące galaktyki. M104, zwana też Sombrero przez swój kształt, i M87. Jest ona wyjątkowa, bo to w tej galaktyce po raz pierwszy udało się uzyskać obraz najbliższego otoczenia supermasywnej czarnej dziury o masie ponad 6 miliardów Słońc. A skoro mowa o galaktykach, to nie zapominajmy o naszej galaktyce Drogi Mlecznej, w której się znajdujemy. Około północy, nisko nad południowym widnokręgiem, możemy dostrzec gwiazdozbiór Strzelca. I to właśnie w tym gwiazdozbiorze znajduje się centrum Drogi Mlecznej Sagittarius A z gwiazdką. Wiemy już, że w jej centrum też znajduje się supermasywna czarna dziura o masie zaledwie 4 milionów Słońc. Przed wschodem Słońca na niebie pojawi się Księżyc, Saturn i Mars. Wysoko nad Księżycem będziemy mogli zobaczyć już gwiazdozbiory nieba jesiennego z Pegazem i Andromedą na czele. I właśnie w Andromedzie można zobaczyć wielką galaktykę Andromedy M31. Jest to najdalszy obiekt, jaki możemy zobaczyć nieuzbrojonym okiem. W bezchmurną i bezksiężycową noc wygląda jak delikatna chmurka około 10 stopni nad gwiazdą Mirach. M31 jest

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Łodzi, gdzie powstały takie filmy jak Ziemia Obiecana, Kariera Nikodemadyzmy i Krzyżacy.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już 15 lipca po 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Po reklamie.

0: Because I get lonesome sometimes. I get lonesome right in the middle of a crowd. I've got a feeling that with her, I won't be lonesome no matter where I am.
1: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
2: Zofia Szczółka, 1899-1959. W latach okupacji należała do konspiracyjnej organizacji katolickiej Front Odrodzenia Polski i pracowała w warszawskim Wydziale Opieki Społecznej. Po wojnie wróciła do Rabki. Była nauczycielką matematyki w Państwowym Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. Jako ostatnia żyjąca właścicielka przekazała posesję wraz z budynkiem byłego gimnazjum w Rabce na rzecz dzieci niewidomych z Lasek. Zmarła w Laskach 27 sierpnia 1959 roku. Była rówieśnicą Ireny. Czy zatem kanoniczki Wandę i Halinę Szczykówny Witold Gombrowicz sobie wymyślił? Krystian Korytko, analizując listy gości pensjonatów umieszczone w prasie zakopiańskiej, dowodzi, że Gombrowicz bywał w należącej do rodziny Szoberów willi Wojciechowo, ale nie sprawdza rzekomych kanoniczek, które miałyby prowadzić pensjonat Mirabella w Zakopanem. Siostry Szczukówny nigdy nie miały tam pensjonatu, ale to dzięki wspomnieniom Witolda trafiamy na trop Ireny w Rabce. Bat i szy. W połowie sierpnia 1929 roku Irena odpoczywa w Bad Iszy, uzdrowisko nad rzeką Traun w Alpach Salzburskich. Popularny kurort jest odwiedzany przez artystów i śmietankę towarzyską Wiednia. Bywał tu Strauss i Brahms. Swoją letnią rezydencję miał Franciszek Józef i Elżbieta. Tutaj podpisał po zamachu w Sarajewie wypowiedzenie wojny Serbii. Wiedeńczycy wynajmują lub budują w Bad Iszy okazałe wille, przyjeżdżają całymi rodzinami na letni wypoczynek i kurację. Wody solankowe uzdrowiska leczą drogi oddechowe, układy ruchowy i trawienne. Irena wysyła stąd kartkę do Haliny Doria Dernałowicz. Droga Halinko, czy dostałaś moją kartkę z Wiednia adresowaną na Królewską? Nie wiem, gdzie się w tej chwili znajdujesz, piszę więc do Bagien z nadzieją, że cię karta dojdzie. Odpisz zaraz po otrzymaniu, to dostaniesz list, inaczej nie, gdyż nie lubię wysyłać listów w przestrzeń. Już od tygodnia jesteśmy w Iszlu, śliczna tu okolica. Rozpoczęłam już kąpiele, poza tym wypoczywam i nawet nie myślę. Napisz mi szczegółowo o zjeździe, dobrze? Ściskam cię, Rena. Adres? Austria Bad Iszy House, Aten. Na kartce widnieje stempel z datą 13 sierpnia 1929. Znaczek pocztowy Sterajś. Adresat Poczta Warka nad Pilicą, majątek Bagna. A więc wcześniej była w Wiedniu. Najpierw pojechała pociągiem z Warszawy. Podróż była długa i męcząca.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
9: Prognoza na jutro.
10: W piątek na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami możliwy przelotny deszcz, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Tam też jutro możliwe burze. Temperatura maksymalna w piątek od 17 na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich, około 20 w centrum, do 26 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.
11: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku gramy dźwięki z nowego albumu Rolling Stonesów, a także nową piosenkę duetu Wojciech Myrczek, Artur Andrus. I sporo rowerów będzie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tradycyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Absolutnie ikoniczne nagranie. Jan Sebastian Bach i Glenn Gould. Trzy koncerty. Nagrania z 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie. RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: 4 dni.
3: Na czy pisałeś jak Beethoven? Pisałeś nuty i słyszałeś,
2: no,
3: jak to
2: musiałem wszystko... tak robić. No, do Beethovena daleko, ale tempo podobne.
3: No,
2: tempo
3: dwa podobne. Wieki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym, wszechstronnie uzdolnionym muzykiem, kompozytorem i osobowością telewizyjną Adamem Sztabą.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie wspaniałej Penelope Cruz. A to oznacza chociażby wizytę w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Christina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Łodzi, gdzie kręcono Idę, Wabank i 300 mil do nieba.
3: Relacja z najbliższego przystanku naszej trasy już 15 lipca po 10 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje.
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.

za smutek mój, a pani w dzięk ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczerze.

a panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Trajkotała Aśka prawie płacząc ze złości. Mówią, że przez ciebie mogą zamknąć naszą sekcję. Lena była tak wstrząśnięta, że bezwiednie zwolniła uścisk. Aśka to wykorzystała i biegiem ruszyła do swojego biurka. Dopadła do komórki, wybrała numer, ale nie zdążyła się połączyć, bo zza drzwi dobiegła ich wesoła muzyczka. Och, na szczęście komisarz już tu jest. Odłożyła telefon z ulgą. Wpatrywała się z nadzieją w wejście, a w głowie zapewne układała skargę. Lena patrzyła na nią zniesmaczona. Gdyby Aśka była facetem, po prostu obiłaby jej twarz, a potem wyjaśniliby to sobie przy drinku, ale babskie intrygi były poza jej zasięgiem. Nie miałaby nic przeciwko, żeby zamknęli tę sekcję, bo szybciej przeniosłaby się do innego wydziału. Starała się nie myśleć o sposobach zadawania cierpienia tej szczurzycy, ale było to trudne. Najchętniej popchnęłaby mocniej Aśkę, kiedy ta uparcie blokowała drzwi. Wyjrzała przez żaluzję i dostrzegła komisarza Rosę w asyście jakichś ważniaków. Nie miała szans cichaczem wydostać się z pokoju. Funkcjonariusze stali tuż przy wyjściu. Po chwili grupa otaczająca szefa rozeszła się i Lena pojęła, że zyskała kilka sekund więcej tylko dlatego, że ktoś go zatrzymał w jakiejś pilnej sprawie. Nie chcę cię tutaj, mendo! Syknęła do Aśki i powoli skierowała się do swojego stanowiska pracy. Po drodze dyskretnie wysunęła termos z żarciem koleżanki na sam brzeg stołu. Szukaj sobie miejsca gdzieś indziej. Nie dam ci żyć.
2: To jest groźba!
1: Zakrzyknęła piskliwie Aśka. Szkoda, że tego nie nagrałam.
2: No szkoda, wysyczała Lena. Ale jak to się stało? Dyktafon ci się zaciął? Jesteś bezczelna, to chyba twoja najdłuższa rozmowa w tej pracy.
1: Lena uśmiechnęła się wrednie.
2: I bądź pewna, że ostatnia.
1: W tym momencie klamka się poruszyła. Do pokoju wszedł wysoki, przedwcześnie posiwiały facet w metalowych okularach. Na sobie miał lśniący grafitowy garnitur, szarą koszulę i wyglansowane czarne buty. Lena wiedziała, że ubrał się tak ze względu na konferencję prasową, która była zaplanowana na popołudnie. W dłoni dzierżył zwiniętą w rulon gazetę. Rzucił ją Lenie na biurko zamiast powitania.
3: Co ty odpalasz, Siela?
1: Ryknął z przepony.
3: Myślisz, że jak masz całą rodzinę w firmie, to możesz podkładać takie bomby?
1: Obie kobiety natychmiast podniosły się z krzeseł. Lena pochyliła głowę i przymknęła oczy, spodziewając się najgorszego, a potem z trudem zachowywała powagę, bo Aśka wstając zahaczyła o swój termos, który spadł na podłogę z głośnym brzękiem. Sos pomidorowy rozpryzł się na wszystkie strony, a drogie ciuchy komisarza były w resztkach gołąbków. Aśka natychmiast rzuciła się do naprawiania szkód, ale komisarz Rosa w porę ją zatrzymał.
3: Maj, zostaw nas samych, rozkazał. I nie wracaj, póki ci nie każę.
1: Aśka bez słowa opuściła pokój. Nie słychać było nawet, jak zamyka drzwi.
4: Rosa przysunął sobie krzesło stojące przy jednym z wolnych biurek i usiadł na nim okrakiem. Zdawało się, że wcale nie obchodzi go żywność na odświętnym stroju.
1: Lena sięgnęła pod biurko i wyciągnęła stamtąd rolkę papieru toaletowego. Rosa dał jej znak, więc mu ją rzuciła, nie ruszając się z miejsca.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.